0: związane z przesłuchaniem mężczyzny.
1: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Natychmiastowe zawieszenie broni, gwarancje bezpieczeństwa, obecność międzynarodowych sił pokojowych. To zdaniem Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Warunki konieczne do zawieszenia broni i zakończenia konfliktu w Ukrainie. Przywódcy tych czterech państw omawiali je podczas spotkania w Londynie. Potępili również zmasowane ataki Moskwy na ukraińskie miasta. Zaznaczyli, że potrzebne są większe nakłady na produkcję uzbrojenia dla ukraińskiej armii.
2: Sukces biało-czerwonych. Faktach RMF FM.
1: Mimo że nie wygrała meczu finałowego, to Maja Chwalińska jest wielką wygraną wielkoszlemowego French Open. Polka, będąca w tenisowym rankingu poza czołową setką, dotarła aż do finału. Przegrała w nim co prawda z Rosjanką Mirrą Andrijewą 3-6, 2-6, ale sama podkreśla, że dokonała czegoś niesamowitego.
3: Unforgettable three weeks for me.
1: Niezapomniane trzy tygodnie dla mnie. Piękny czas. Mirra była w finale lepsza ode mnie, ale ja na pewno dałam z siebie wszystko i mogę być z siebie dumna.
3: I think I can be proud of myself.
1: Przyznała Maja Chwalińska. Naszą zawodniczkę w internetowym radiu RMF24 chwalił z kolei legendarny i wybitny tenisista Wojciech Fibak.
4: Maja Chwalińska jest naszą bohaterką i nie tylko, bo nawet świat się do niej przekonał i zachwyca się jej repertuarem uderzeń, techniką, wyczuciem, taką bardzo subtelną, inną grą, innym stylem, już nie tylko tym takim siłowym. Ona otwiera zupełnie inną perspektywę dla kobiecego tenisa.
1: A następnym turniejem polskiej tenisistki będzie Wimbledon. Blisko 30 stworów walczyło o zwycięstwo podczas 25. Wielkiej Parady Smoków w Krakowie. Można było je podziwiać podczas barwnego przemarszu od Wawelu do Rynku Głównego. Jury główną nagrodę przyznało smokowi Różanka, którego stworzyła ekipa zespołu szkolno-przedszkolnego nr 20 w Krakowie. Wśród szkół podstawowych triumfowała krakowska Jedynka.
5: Smok Hydrion, mamy meduzy, mamy rozgwiazdy, pływający, morski, falujący na wietrze. No ja jestem pod wielkiem, nawet sama nie wiedziałam, że jesteśmy takie zdolne.
6: Także miałyśmy bardzo dużo po pracy, w wolnym czasie. Wszyscy przychodzili i super.
1: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu twórcy Hydriona. Zdjęcia z wczorajszej parady znajdziecie na rmf24.pl. Medycyna pola walki zmienia się tak samo jak konflikt w Ukrainie. Tak, Damian Duda, medyk i wolontariusz niosący pomoc żołnierzom, mówi o rzeczywistości pracy na linii frontu.
7: A jak wygląda organizacja pomocy medycznej na froncie? Tak teoretycznie, znaczy jakbyś miał określić, podejmujecie rannego, co się z nim potem dzieje? Jest opatrywany w okopie, potem przewozicie go do punktu medycznego, potem być może trafia do szpitala. Tam też czytałem i też słyszałem twoje wypowiedzi, że przesuwa się ta granica bezpieczeństwa dla medyków, że kiedyś mówiło się, że to jest 5 kilometrów, teraz 30 kilometrów, to jest ta strefa niebezpieczna.
8: Wczoraj, przedwczoraj dochodziły do nas doniesienia, że Rosjanie palą drogę na Pawłograd dronami na światłowodzie. Ta droga jest 70 km od przeciwnika, więc te odległości się bardzo mocno wydłużają. Faktem jest, że w Ukrainie nie działają żadne konwencje. To znaczy przeciwnik bombarduje, niszczy zarówno ekipę ewakuacji, jak i punkty medyczne. Jakieś środki ewakuacji. Bardzo często mamy do czynienia z celowym zastawianiem pułapek dronowych na elementy ewakuacji. Rosjanie wiedzą, że po nawale artyleryjskiej będzie wysyłany samochód ewakuacji. I tam już na ten samochód ewakuacji czekają tak zwane drony żduny, które są dronami, które reagują dopiero na ruch i na pojawiające się pojazdy. One tam wyczekują na minimalnym zużyciu baterii i po prostu czekają. W związku z tym wszelkie działania, jakie my podejmujemy, czy jakie w ogóle planujemy podejmować, muszą założyć przeciwnika trudny teren, z którym mamy do czynienia. I to nie tylko i wyłącznie kwestia artylerii, to kwestia tego, że nasz pojazd może utknąć chociażby w błocie. W błocie, które jest strasznie, można powiedzieć, oponożerne. I zdarza się, że to błoto, glina, która była w stanie zatrzymać całą nawałę wojsk niemieckich w trakcie II wojny światowej.
7: Teraz oblepia wasz samochód.
8: Dokładnie tak, i sprawia, że bardzo często nasze pojazdy nie mogą poruszać się dalej, dlatego że oblepione gliną koła blokują się o podwozie samochodu. Więc te wszystkie elementy my musimy założyć. Musimy założyć czas, musimy założyć czy niebo jest czyste, czy nie. Bardzo często jest tak, że podejmujemy ewakuację, już mamy poszkodowanych w rękach, po czym musimy ich wypuścić i biec do samochodu, bo mamy informację, informację, że leci w nas dron. Okay. I mamy do wyboru, albo wleci w nas poszkodowanym na naszych rękach, albo spróbujemy uciec i podjąć tą ewakuację za jakąś chwilę. Takie rzeczy też się bardzo często dzieją, więc mamy tutaj wiele czynników wpływających na to, jak ta ewakuacja będzie wyglądała. Natomiast to już nie ma szybkich ewakuacji. Mhm. Tu już nie ma interwencji, która liczy się na minuty, tak jak w pogotowiu ratunkowym u nas na ulicach w Polsce, czy na godzinę, tak jak w Afganistanie. Tu już liczy się te interwencje bardzo często na doby, na dni. Dwa dni temu padł rekord, ewakuowano żołnierza z... ewakuowano żołnierza z linii frontu, który z opaską uciskową na nodze, rozwalonej nodze, stanął na minę, stopa była zdefragmentowana, czekał na ewakuację 45 dni, półtora miesiąca. Dopiero po półtora miesiąca tego żołnierza udało się ewakuować, na szczęście przeżył. Naturalna kolej rzeczy, czeka go amputacja tej nogi. Na szczęście ten żołnierz i medycy na linii byli na tyle świadomi, że opaską uciskową, która była powyżej kolana, przynieśli poniżej kolana, do czasu, kiedy można to zrobić, do czasu, kiedy procedury dopuszczają. W związku z tym tego żołnierza będzie można zaprotezować w ten sposób, że na protezie będzie mógł się poruszać, że będzie miał jakąś formę ruchliwości. Gdyby ta noga była amputowana tak, jak była założona opaska uciskowa na początku, czyli wysoko i ciasno, ruchliwość tego żołnierza byłaby bardzo mocno ograniczona. W związku z tym te działania, które my podejmujemy tam na linii frontu, mają bardzo często przełożenie na życie i sytuację tego żołnierza już do końca. I bardzo często nasze działania czy nasze błędy mogą sprawić, czy ten żołnierz przeżyje, ale życie dalsze dla niego będzie katorgą. Jasne. Będzie dla niego traumą, będzie dla niego czymś, z czym on sobie zwyczajnie nie poradzi. Kalectwo czasami plus te rany psychiczne jest bardziej dotkliwe niż sam moment zranienia.
7: Jasne. Powiedziałeś, że fizyczność ratownika jest bardzo ważna. Zdarzyło się wam nieść rannego na przykład przez kilka kilometrów na noszach?
8: Zdarzyło nam się nieść rannego i przez parę metrów, i przez kilka kilometrów. Ja sam osobiście razem z moim medykiem nieśliśmy poszkodowanego ponad 10 kilometrów, chociaż ten dystans był większy. I w trakcie, kiedy go nieśliśmy, co chwilę zatrzymywaliśmy się, żeby udzielić mu pomocy, i wtedy Rosjanie wysłali w nas rakiety przeciwpancerne. Ktoś powie, rakiety przeciwpancerne w ludzi? Przecież to jest niemiarodajny efekt, skutek. Przecież Rosjanie też mają ograniczone siły i środki. W tej sytuacji otóż okazało się, że nie. Że armia rosyjska miała się na tyle dobrze, żeby nawet w grupę piechoty taką jak my wysyłać rakiety kierowane przeciwpancerne. I tutaj ten czas niesienia tego poszkodowanego to było też jakieś między 10 a 12 godzin. Ciężko jest powiedzieć dokładny czas, dlatego że sytuacja była bardzo, bardzo dynamiczna. Po złapaniu tej odległości powyżej 10 km dopiero podjechał po nas transporter opancerzony, który razem z poszkodowanym wywiózł nas z pola walki. Były takie sytuacje, że no niestety musieliśmy decydować, kogo wyniesiemy. Musieliśmy decydować, czy wyniesiemy tego rannego, a czy pozostałym damy wybór. No albo idziesz i dasz radę pójść sam, albo tu zostaniesz i umrzesz, bo my nie jesteśmy w stanie cię zanieść. Mamy ograniczone ilości i środki. Bardzo często musieliśmy pozostawić naszych poległych na polu walki, naszych kolegów, z którymi rano jedliśmy śniadanie, a następnego dnia leżeli obok nas i stygli, dlatego że gdybyśmy wzięli ich zwłoki, nie moglibyśmy wziąć rannych, tych, którzy jeszcze żyli, tych, którym pomocy można było jeszcze udzielić. Więc nasza praca wiąże się z wyborami, niełatwymi wyborami.
7: No właśnie, jak sobie z tym poradzić psychicznie, z tym decydowaniem? Komu pomóc najpierw? Zawsze jest tak, że ta procedura decyduje, czy to jest tak, że czasami górę biorą emocje, czyli tego kolegę muszą ratować pierwszego?
8: Tych emocji nie da się wykluczyć, natomiast jednak trzeba wejść w taki tryb zadaniowy i trzeba podejmować zasady, decyzje zasady logicznie na tyle, na ile jest to możliwe. A nie jest to proste, bo ci ludzie, nawet jeżeli są lekko ranni, to bardzo często te rany są dla nich przepustką do wyjścia z pola walki, do tego środowiska, które jest piekłem na ziemi. Nie wiem, jak wygląda piekło, natomiast jeżeli wygląda podobnie do tego, co my już widzieliśmy tutaj, co my widzieliśmy bardzo często chodząc po zwłokach tych, których nie udało się wynieść z pola walki, to gdybym trafił do piekła po śmierci, to nie będę wielce zaskoczony. I z chwilą, kiedy oni mają możliwość wyrwania się na skutek rany, zranienia, to będą robili wszystko, żeby rzeczywiście w tej karce się znaleźć, bo to będzie dla nich przepustka do innego świata niż ten strach, w którym funkcjonują. Dlatego zdarzało się, że zanim zapakowaliśmy ciężko rannych do pojazdu, to miejsca w pojeździe ewakuacji już nie było, bo było tam 10-letnich korannych, którzy w ogóle nie mieli zamiaru wyjść z tego pojazdu. Więc mimo wszystko decyduje dowódca, ale dowódca nie ma kompetencji i wiedzy, więc ta odpowiedzialność za decyzję, kto zjeżdża, a kto wraca, kto zostaje, spada na nas. I musisz mieć świadomość tego, że być może ta lekka rana nie dyskwalifikuje tego żołnierza z walki, ale być może jutro czy pojutrze dozna takich obrażeń, które sprawią, że już może następnego dnia nie dożyć. Gdybyś podjął tą decyzję jako inną decyzję, no to wtedy ta osoba by przeżyła. Ja pamiętam taką sytuację, gdzie szliśmy w Bachmucie na linię frontu razem z żołnierzami, którzy mieli uszczelnić linię obrony. Na tym punkcie obrony byli strażnicy graniczni, pogranicznicy ukraińscy, którzy chcieli z chwilą, kiedy przyjdzie nowa ekipa, opuścić punkt oporu. Natomiast ten dowódca kompanii, który wysyłał tych żołnierzy razem przy nas, tłumaczył im, że oni muszą zostać razem z wami. Nie. Oni nie mogą zdezerterować. Powiedz im, że jesteście uzupełnieniem, a nie zmianą. Powiedz im, że tam, gdzie są oni, tam jest granica Ukrainy. Jeżeli oni się odsuną, odsunie się też granica Ukrainy.
1: Z Damianem Dudą, prezesem Fundacji W Międzyczasie, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF24.
3: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek. A na początek konflikt w Ukrainie i najnowsze informacje w sprawie rosyjskiego ataku w pobliżu elektrowni atomowej w Czarnobylu. Kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na nowego prezydenta Krakowa? Posłuchajcie ustaleń naszego reportera. W faktach powiemy także o tym, że nuda może mieć swoje zalety. Atak rosyjskiego drona w pobliżu elektrowni jądrowej w Czarnobylu nie spowodował skażenia. Poziom promieniowania nie zwiększył się, uspokaja Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Przypomnę, wczoraj bezzałogowiec uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego niedaleko elektrowni. Spowodował poważne zniszczenia, wybuchł pożar, który udało się jednak szybko ugasić. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że spotkał się z Romanem Abramowiczem. Media już wcześniej donosiły, że do rozmów miało dojść w maju. W wywiadzie dla Sky News Zełenski zdradził szczegóły spotkania. Według jego relacji rosyjski biznesmen przybył do Kijowa, żeby dowiedzieć się, jakie Ukraina ma plany dotyczące rozmów pokojowych z Moskwą. Zełenski miał wówczas zaznaczyć, że nie odda Rosji Donbasu. Pytany, czy Abramowicz pełni teraz funkcję pośrednika między Zełenskim a Putinem, prezydent Ukrainy odpowiedział: kiedy otrzymał ode mnie wiadomości, powiedział, że zwróci się z tym bezpośrednio do Putina.
2: Fakty z Małopolski.
1: Rafał Sonik, biznesmen i kierowca rajdowy, najpewniej będzie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa. Ustalił to nieoficjalnie reporter RMF FM. Dlaczego rządzących chcą postawić na akurat tego kandydata, to wyjaśni Michał Radkowski.
3: Jak słyszę od ludzi z najbliższego otoczenia premiera, w grze było kilka nazwisk, ale szef rządu chciał postawić na kogoś spoza polityki. To na wypadek, gdyby przyspieszone krakowskie wybory nie poszły po jego myśli. Wtedy porażkę można zwalić na samego kandydata, a nie znów na partyjną machinę, jak było w przypadku przegranego przez Aleksandra Miszalskiego referendum. Premier rozważał profesorów dwóch krakowskich uczelni, ale ci nie chcą brać udziału w wyborach. Pomogła też deklaracja Rafała Sonika. Ten kilka dni temu oświadczył, że jest zainteresowany walką o prezydenturę w Krakowie. Donalda Tuska to cieszy, bo to rozpoznawalna postać. Przypomnę, Sonik wygrał rajd Dakar 11 lat temu, a w kilku innych edycjach stawał na podium. Teraz jest o nim głośno, bo właśnie skończył 60 lat i oświadczył się młodszej o 24 lata partnerce, a w październiku rodzi mu się syn. Te informacje i nazwisko kandydata mają odciągnąć uwagę mediów od przypominania o porażce Miszalskiego.
1: Już za 4 dni początek najważniejszego piłkarskiego turnieju na świecie. W czwartek rozpocznie się mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Weźmie w nim udział rekordowa liczba 48 reprezentacji. Niestety wśród nich nie ma naszej. Kto jest w gronie faworytów do uzyskania tytułu mistrzowskiego? O szczegółach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Zdecydowanie największe szanse na zdobycie Mistrzostwa Świata daje się Hiszpanom, czyli aktualnym mistrzom Europy. Hiszpanie prezentują szybką i techniczną piłkę, nie zapominając jednak o dobrej defensywie. Spore szanse na tytuł mają też, zdaniem ekspertów, Francuzi. To reprezentacja naszpikowana gwiazdami z Kylianem Mbappé na czele. Przypomnę, to aktualni wicemistrzowie globu i mistrzowie świata z 2018 roku. Nie można zapomnieć także o Argentyńczykach, którzy bronią tytułu wywalczonego 4 lata temu w Katarze. A atutem tej reprezentacji jest doświadczenie, a także Leo Messi, dla którego będzie to już z pewnością ostatni mundial. Wśród reprezentacji, które mogą powalczyć o medale w USA, Meksyku i Kanadzie, wymienia się także Anglię, Brazylię czy Portugalię.
1: Długi czerwcowy weekend był idealną okazją nie tylko na wypoczynek, także na wyciszenie się i wsłuchanie we własne potrzeby. Specjaliści podkreślają, że nuda ma swoje zalety. Budzi naszą kreatywność i pozwala przemyśleć wiele zawodowych czy też prywatnych spraw. A czy wy potraficie się nudzić? W Warszawie sprawdziła to nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Myślę, że umiem się nudzić, ale dopiero od jakiegoś czasu, jak mam dobrą pracę. Po prostu mam zadaniowy tryb pracy.
6: Czy nudzenie się polega na takim nic nie robieniu, zamyślaniu się, czy na drzemce.
5: Najlepiej, jeśli to jest nic nie robienie, bo wtedy dopiero można dojść do jakichś później kreatywnych pomysłów, no bo się musi mózg zresetować po prostu.
6: Pani umie się nudzić?
7: Myślę, że tak. Najczęściej jak już jestem tak zmęczona, nic mi się nie chce, to wtedy po prostu jest taki restart, że muszę odpocząć, trzeba poleżeć, no i skorzystać z tej nudy. Nie da się tak kompletnie nic nie robić. Jak człowiek nic nie robi, to zaczyna sobie myśleć, rozważać różne rzeczy.
1: Na nudę na pewno nie mogą narzekać archeolodzy. Ostrów Lednicki w Wielkopolsce, miejsce, w którym Mieszko I w 966 roku miał przyjąć chrzest, skrywa jeszcze wiele tajemnic. Niektóre znaleziska naprawdę robią wrażenie.
8: 1060 lat od chrztu Mieszka I, od takich powiedzielibyśmy początków państwa polskiego. Dno jeziora Lednickiego, rozległy akwen, który chyba tak naprawdę jeszcze nie jest do końca przebadany. Tam cały czas coś się jeszcze ukrywa sprzed tego 1000 lat.
9: Dno jeziora Lednickiego jest całkiem dobrze rozpoznane pod względem archeologicznym. Dostarczyło licznych militariów, a także różnych znalezisk związanych z codziennością tutejszych mieszkańców. Niemniej jednak cały czas odkrywamy rzeczy, które nas zaskakują, tak jak w przypadku zeszłorocznie opublikowanych wyników badań archeologów podwodnych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kiedy to ujawniono opinii publicznej odkrycie pozłacanego, wyjątkowo bogato zdobionego grotu włóczni, bez wątpienia należącego do kogoś z najwyższych ówczesnych elit, nawet być może któregoś z książąt piastowskich, albo jak w wypadku belki, która stanowiła jeden z elementów konstrukcji wału, powstałego mniej więcej w czasie, kiedy Mieszko I ochrzcił się, czyli wału budowanego około lat 60. X wieku, który ozdobiony był antropomorficzną rzeźbą, płaskorzeźbą przedstawiającą twarz ludzką, którą nie do końca wiemy, jak identyfikować. Wydaje się jednak, że jest to przedstawienie związane z przestrzenią sakralną. Niemniej jednak badacze przez wiele lat będą jeszcze spekulować tak naprawdę, dlaczego wyrzeźbiono tę postać na jednym z elementów konstrukcji wału obronnego grodu Ostrów Lednicki.
8: To są takie największe odkrycia, największe znaleziska tych ostatnich lat, jeśli chodzi o dno jeziora Lednickiego?
9: Zdecydowanie najbardziej, przynajmniej spektakularne. Jeżeli zaś chodzi o badania sprzed kilku lat, to należy zwrócić uwagę, iż poza najbliższą okolicą samej wyspy Ostrów Lednicki spektakularnych znalezisk dostarczyły również okolice mniejszej z wyspy jeziora Lednica, a mianowicie okolice wyspy Ledniczka, gdzie odkryto na trasie przebiegu dawnego mostu zbudowanego w X wieku, prawdopodobnie w pierwszej połowie X wieku, gdzie odkryto bogato zdobiony miecz i bogato zdobiony czekan, czyli taką formę toporu bojowego, ozdobiony przedstawieniem rogatej postaci, takiej prawdopodobnie postaci zoomorficznej, takiego zwierzęcia, ale być może bestii, jelenia, jakiejś formy gryfa. Z tego typu znaleziska należą do bardzo rzadkich, zwłaszcza w kontekście tak wczesnego datowania, czyli czasów jeszcze, powiedzmy, prawdopodobnie sprzed rządów Mieszka I.
8: Czy należy się spodziewać, że coś tam jeszcze na dnie tego jeziora jest i może zostać odkryte?
9: Absolutnie. Jezioro Lednica nie powiedziało, że tak powiem, jeszcze ostatniego słowa. Myślę, że na dnie ukrywa się jeszcze wiele, nie tylko spektakularnych pod względem takim archeologicznych, ale także takich wizualnie, ale także dla interpretacji samego stanowiska i jego funkcji w czasach wczesnopiastowskich.
8: Ja spoglądam na makietę tego grodu, która się tutaj znajduje na Ostrowie Lednickim. Tak, no właśnie, mógł wyglądać jeden z grodów Mieszka I?
9: Tak, to jest jedna z aktualnie, powiedzmy, takich dominujących interpretacji, ponieważ sami badacze spierają się troszkę o sam kształt, powiedzmy, wałów w okresie Mieszka I, o to, jak bardzo eksponowany było palatium od strony jeziora. Tutaj akurat widzimy taką właśnie interpretację, gdzie najbardziej w tej chwili chyba przyjętą, z pewnym odsłonięciem samego palatium książęcego, w taki sposób, iż można było go zobaczyć od strony wody. Nie trzeba było wchodzić bezpośrednio do wnętrza grodu, na majtan grodu.
8: My tutaj przedostajemy się przeprawą promową, ale z tego, co widać również po makiecie wówczas, mosty, tego typu przeprawy, to był ten sposób na przedostanie się właśnie tutaj na wyspę?
9: Zdecydowanie. W latach 60. tuż przed chrztem Mieszka, prawdopodobnie w 1963 lub 1964 roku, zbudowano dwa mosty, jeden prowadzący w kierunku do Poznania o długości ponad 400 metrów i drugi nieco krótszy, stukilkudziesięciometrowy, prowadzący w kierunku do Gniezna, zwany przez archeologów mostem gnieźnieńskim. Bez wątpienia przedsięwzięcie budowy dwóch mostów o łącznej długości około 600 metrów wymagało bardzo znacznych nakładów pracy. Do tego potrzeba było ogromną ilość dębiny pozyskać z takich kilkudziesięcioletnich prostych dębów. Także szerokość takich mostów wynosiła ponad 4 metry, także spokojnie mogły się na moście mijać dwa wozy ciągnięte wówczas prawdopodobnie przez woły, a także siła nośna musiała być ich znaczna. Także bez wątpienia jest to spektakularne, powiedzmy, świadectwo zdolności inżynieryjnych ówczesnych mieszkańców ziem Polski. No i należy faktycznie dodać, że te mosty nie tylko możemy podziwiać ze względu na kunszt właśnie konstruktorski, ale także w związku z faktem odkrycia wzdłuż ich biegu bardzo licznych przedmiotów z czasów Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Należy równocześnie dodać, iż mosty te w latach 30. XI wieku prawdopodobnie zostały zniszczone i nie zostały już odbudowane, także w młodszym etapie użytkowania Ostrowa Lednickiego raczej na wyspę dostawano się za pomocą łodzi, tak zwanych dubanek.
1: Wyjaśniał Bartosz Tic z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, a rozmawiał z nim wielkopolski reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Izrael przeprowadził odwetowe naloty na cele w Iranie. Wcześniej Teheran przeprowadził ataki z użyciem rakiet balistycznych. Fakty zaczynamy od konfliktu na Bliskim Wschodzie. Kierowcy, dla Was ważne informacje z małopolskiego odcinku A4. Czy powinniśmy się bać sztucznej inteligencji? W faktach wyjaśniamy. Posłuchajcie, co na ten temat sądzą eksperci. Mimo próśb prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, Izrael przeprowadził naloty na cele wojskowe w zachodniej i środkowej części Iranu. Eksplozje było słychać w Teheranie, Isfahanie i w mieście Tebriz. Wczoraj późnym wieczorem Iran zaatakował Izrael rakietami balistycznymi. To miała być odpowiedź na izraelskie uderzenia na Bejrut, których celem miały być centra dowodzenia Hezbollahu. Kierowcy, musicie uważać na autostradzie A4 w Małopolsce. Na remontowanym odcinku między węzłami Rudno i Chrzanów osobówka uderzyła w betonowe zapory. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic i jeden w stronę Krakowa. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Słowacka policja będzie ustalać okoliczności tragicznego wypadku w Tatrach. Przypomnę, wczoraj odnaleziono tam zwłoki polskiego taternika, który spadł z wysokości 300 metrów do kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem. 25-latek przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu tego szczytu i na tym kontakt z nim się urwał. Informację o jego zaginięciu ratownicy Topry przekazali swoim słowackim kolegom. W akcji poszukiwawczej, którą utrudniała gęsta mgła, wykorzystywano dron wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Ciało polskiego taternika przekazano słowackiej policji. Zakłócenia sygnału GPS na Bałtyku od miesięcy budzą niepokój państw regionu. Oto czy NATO traktuje je jako rosnące zagrożenie. Nasz trójmiejski reporter pytał dowódców sojuszu podczas ćwiczeń Baltops. Bierze w nich udział około 6 tysięcy żołnierzy z 15 państw sojuszniczych. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: Wicedowódca amerykańskiej 6 floty admirał Jason Nadchorski przyznał, że NATO od lat obserwuje wykorzystywanie walki elektronicznej przez swoich przeciwników. Myślę, że na potrzeby ćwiczeń będą scenariusze, które z pewnością sprawdzą niektóre z tych zaawansowanych możliwości, ale nie będą one zaprojektowane specjalnie na wypadek ewentualnej agresji ze strony Rosji i przeciwnika. To tylko jeden z elementów Baltops. Generał broni John Meade z dowództwa NATO w Branson podkreślał, że ćwiczenia mają trzy główne cele. Odstraszanie zagrożeń ze strony Rosji, budowanie gotowości bojowej oraz wzmacnianie spójności sojuszu. Sojusz nie dąży do eskalacji. Nasze działania mają charakter defensywny i stabilizujący, mówił generał, po czym dodał: odstraszanie nie może ograniczać się do słów. Musi być widoczne w praktyce. Ćwiczenia na Bałtyku potrwają do 19 czerwca.
1: Nie należy bać się sztucznej inteligencji. Trzeba starać się jak najlepiej ją wykorzystać, mówi RMF FM profesor Piotr Sankowski, szef Instytutu Badawczego IDEAS. Przekonuje, że stoimy co prawda w obliczu rewolucji technologicznej, ale nie musimy podchodzić do niej pesymistycznie.
3: Historia ludzkości pokazuje, że jednak ogarniamy te problemy. No chociażby w przypadku energii jądrowej byliśmy w stanie to zrobić, mimo że te ryzyka zawsze tam były. Tak? No więc wydaje mi się, że także tutaj będzie dobrze. Tak, to nie jest pierwsza rewolucja technologiczna, choć ona rzeczywiście jest dużo szybsza i może być dużo bardziej dogłębna niż wszystkie poprzednie, tak? No, ale ludzkość przeżyła wiele rewolucji technologicznych i przy każdej tej rewolucji były głosy, że to doprowadzi do zagłady ludzkości. Dotychczas się to nie wydarzyło i miejmy nadzieję, i ja mam nadzieję, że i tym razem też się nie wydarzy.
1: Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesorem Sankowskim, gościem niedawnego Copernicus Festival, znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Zabijanie zostało zautomatyzowane, a żołnierze giną od ostrzału artyleryjskiego i dronów. Tak obecnie wygląda konflikt w Ukrainie oczami medyków zaangażowanych w pomoc na froncie. O rzeczywistości pracy w skrajnych warunkach na linii frontu z Damianem Dudą, medykiem i wolontariuszem z fundacji W Międzyczasie, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
5: Co najczęściej uśmierca rannych teraz w tym konflikcie, bo ten konflikt jest płynny, on się cały czas rozwija, te metody zabijania każdego miesiąca są nowe.
6: Jeżeli chodzi o środki, to bezwzględnie są to rany na skutek pocisków artyleryjskich, na skutek pocisków bomb zrzucanych z drona bądź ładunków podczepionych pod drony. Czyli artyleria i drony tutaj wiodą prym, jeżeli chodzi o sposób dostarczenia nam pacjentów, ale także eliminacji żołnierzy po jednej i po drugiej stronie. Myślę, że nawet powoli drony wychodzą tutaj na prowadzenie, jeżeli chodzi o popularność i skuteczność użycia środków ogniowych, bojowych. W trakcie przyglądania się pracy ukraińskim operatorom dronów widzieliśmy ostatnio, ja widziałem ostatnio, jak od wykrycia do zlikwidowania dwóch żołnierzy, od potwierdzenia, że to nie są Ukraińcy, jakby cała procedura, proces decyzyjny, od zauważenia tych żołnierzy do wysłania ukraińskich dronów, które zrzuciły ładunki na tych żołnierzy, a później wysłania dronów FPV, które dobiły tych żołnierzy, minęło 7 minut. Więc ten proces jest...
5: Krótki czas.
6: Bardzo krótki czas. I więc ten proces jest już bardzo mocno zautomatyzowany. To zadawanie śmierci po jednej i po drugiej stronie jest bardzo zautomatyzowane i dopracowane. W związku z tym teraz jeszcze należy dołożyć do tych czynników, które wzmagają śmiertelność, czasy ewakuacji, które się bardzo wydłużają właśnie przez drony, ale także ten chód. Ten chód, który dotyka żołnierzy w okopach, w miejscach, gdzie czekają na ewakuację. Hipotermia nie pomaga. Hipotermia, można powiedzieć, jest takim gwoździem do trumny dla pacjentów urazowych, dla pacjentów, którzy stracili dużą ilość krwi, która jest podstawą mechanizmu termoregulacji.
5: Jakbyś miał sobie tak wybrać dwie umiejętności, niekoniecznie medyczne, które najbardziej się przydają w twojej pracy tam. Mówię o bardzo prozaicznych. Dynamiczna jazda samochodem. Coś takiego. Czy jest coś takiego, na co wpadłeś będąc tam, że to musi mi się przydać?
6: Wiesz co, jazda samochodem niewątpliwie jest potrzebna, dlatego że tam musisz się przemieszczać. To, co na przykład u nas jest rdzeniem działania Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli piesze patrole, lekkie patrole, już od 22 roku w Ukrainie przestało mieć rację bytu. Jeżeli poruszasz się szybko, jest szansa na uniknięcie drona, bądź niebycia zauważonym przez przeciwnika. Dwie osoby, które się poruszają, są prezentem dla operatora drona. Operator drona nie ma problemu, żeby wysłać takiego drona na jedną osobę, a co dopiero na patrol w postaci szóstki czy 12 osób. Natomiast jeżeli miałbym dawać takie top of the top umiejętności, które są potrzebne, by funkcjonować w takich warunkach, to po pierwsze umiejętność adaptacji do warunków, w których funkcjonujesz, czyli do wyjścia ze strefy komfortu i pracowania w warunkach, które są ciężkimi warunkami. Wiesz, w Bachmucie my spaliśmy w piwnicach, w komórkach lokatorskich pod blokami. Do jednej komórki lokatorskiej załatwialiśmy potrzeby fizjologiczne, a do komórki lokatorskiej obok chodziliśmy spać. To była nasza sypialnia i każdorazowe wyjście z tej komórki, żeby poszukać toalety gdzie indziej, to było ryzykiem, które mogło cię kosztować życie. Żeby funkcjonować, żeby twoja psychika wytrzymała funkcjonowanie w takich warunkach, musisz umieć się zaadoptować do takich trudnych warunków. To jest jedna z takich umiejętności, a druga z takich umiejętności to umiejętność szybkiego odbudowywania swojej zdolności do wykonywania swoich obowiązków. To znaczy przy małej ilości snu musisz być gotowy do ciągłej dyspozycyjności, do podjęcia mechanizmu, tego pierwotnego mechanizmu, który drzemie w każdym z nas, walcz albo uciekaj. Musisz umieć podejmować decyzję o tym, w który z tych mechanizmów wejść, błyskawicznie, dlatego że zwłoka może kosztować życie twoje bądź twoich kolegów.
5: Leży to w głowie.
6: Leży to w głowie. Trzeba pilnować, żeby nie zostało to przykryte i przyduszone lękiem. Okay. Strach jest dobry. Strach jest takim mechanizmem, który odpala pewne czynności, odpala pewne mechanizmy. Natomiast lęk to już jest coś, co można powiedzieć na tyle mocno obciąża nasz układ nerwowy, że wybija nam korki. Nie jesteśmy w stanie podjąć jakiegoś skutecznego działania.
5: A co z waszą pracą w jednak warunkach wojny? Czy wy pracujecie z bronią?
6: Staramy się nie pracować z bronią. Walka nie jest naszym priorytetem. Jesteśmy przede wszystkim elementem zabezpieczenia medycznego. Natomiast jesteśmy przygotowani do tego, by jeżeli przyjdzie konieczność obrony naszego życia bądź naszych pacjentów, naszych kolegów, by tą obronę podjąć. Okay. By nie poddać się po prostu bez walki. Każdy z nas przede wszystkim idzie na pole walki z plecakiem medycznym, a nie z karabinkiem. Natomiast jeżeli byłaby taka potrzeba, by się bronić. Z pewnością znaleźlibyśmy środki ku temu, już posiadając umiejętności do tego, by skutecznie się bronić.
5: Czy jak wyjeżdżacie z rannym, to na przykład macie eskortę od Ukraińców, czy jedziecie sami?
6: Bardzo często tej eskorty nie mamy, z reguły tej eskorty nie mamy, więc wyjeżdżając po poszkodowanych, jadąc z tym poszkodowanym, jesteśmy narażeni na grupy dywersyjne, jesteśmy narażeni na działanie dronów, jesteśmy narażeni na zerwanie kontaktu, jesteśmy narażeni na to, że możemy pobłądzić i możemy wpaść na linię przeciwnika. Bardzo często jeździmy na metry dosłownie. Jesteśmy narażeni na wiele, wiele, wiele innych zagrożeń, na które są też narażeni i które sprawiają, że mamy pacjentów, którymi musimy się zajmować. Więc można powiedzieć, że status medyka nie chroni nas przed niczym. Status medyka nie chroni nas przed tym, co sprawia, że my musimy pracować, że my musimy ratować ludzkie życie.
5: Właśnie, no bo Rosjanie jednak tych konwencji nie przestrzegają i są takie doniesienia i też chyba ty je potwierdziłeś trochę od drugiej strony, że jednak jest to polowanie na tych medyków.
6: Jest polowanie na medyków i tutaj trzeba być szczerym. To polowanie na medyków funkcjonuje zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony. Ukraińcy, jak widzą ewakuację rosyjskich rannych żołnierzy, też wysyłają drony, też wysyłają artylerię. Różnica polega na tym, że Ukraińcy nie polują na szpitale polowe, punkty stabilizacyjne, transporty sanitarne na głębokim zapleczu. Rosjanie to robią namiętnie, bez żadnych ograniczeń, czego mogliśmy doświadczyć chociażby poprzez media, które przekazują informacje o kolejnym ostrzelanym szpitalu, cywilnym szpitalu.
5: Broń, kamizelka z płytami balistycznymi, plecak medyczny. Co w tym plecaku wziąłeś po raz pierwszy? Co się nie przydało?
6: Idąc z plecakami na pole walki, na początku chcieliśmy te plecaki mieć skonfigurowane tak, jak się je konfiguruje w naszej armii, czy konfigurowało się na misjach w Afganistanie, czy w Iraku. I tak pierwszy raz na pole walki poszedłem z dużym plecakiem, PRM, plecak ratownika medycznego. Natomiast okazało się, że po pierwsze mój kręgosłup mało co wytrzymał, już i tak uszkodzony i bardzo nadwyrężony przez mój tryb funkcjonowania na polu walki. Kamizelka, hełm, to robi swoje. I do tego był jeszcze, można powiedzieć, taką kulą u nogi. Później na podstawie naszego doświadczenia zaczęliśmy odchudzać te plecaki z tego sprzętu, chociażby sprzęt do intubacji, czy inne rzeczy, które bezpośrednio tam na polu walki przydać nam się nie przydadzą, bo te czynności po pierwsze nie są zakładane w tych pierwszych trzech fazach, po pierwsze, a po drugie, nawet jeżeli byłyby zakładane, to za bardzo nie ma możliwości w takim środowisku tych czynności podejmować. I tak to, co robią Ukraińcy i to, co robimy my, to szycie sprzętu, wyposażenia pod zadanie, a nie na odwrót. U nas w polskiej armii występuje standaryzacja. Jeden plecak ratownika medycznego, jeden plecak medyka sanitariusza, jedna kamizelka dla wszystkich z przetargu. W armii ukraińskiej jest możliwość dużej elastyczności dopasowania się do sytuacji i do zadania.
5: Ale też chyba żołnierze po prostu decydują, co im się przydaje, a co nie w danej sytuacji, nie?
6: Tak jest, ta elastyczność jest wymuszana przez żołnierzy, którzy chcą pracować na dobrym sprzęcie.
1: Usłyszał reporter RMF FM Maciej Sołtys od medyka, wolontariusza z fundacji W Międzyczasie, Damiana Dudy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz, na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kering, Andrzej Kochut i wielu innych.
2: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty. Mateusz Bożek. To wydanie faktów otwieramy ważnymi informacjami dla kierowców. Kolejne utrudnienia na autostradzie A4. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Order Orła Białego zostanie odebrany Wołodymirowi Zełenskiemu. Tym zajmie się dzisiaj kapituła. W faktach także o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Jeszcze się nie zaczęły, a już wybuchł pierwszy konflikt wokół imprezy. Kierowcy, uważajcie na autostradzie A4 na Opolszczyźnie. Na odcinku między węzłami Opole Zachód Brzeg ciężarówka zderzyła się z busem. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. W wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. Jest polityczna zgoda dotycząca odebrania Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. To reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Dziś zbierze się kapituła, która ma zająć się wnioskiem prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta spotkali się w tej sprawie z ukraińską delegacją. Jeśli te rozmowy przyniosą efekt, sprawa odebrania orderu nie musi być jeszcze przesądzona, mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
2: Czasu jest niewiele, ale byłaby dobra wola i chęć, to oczywiście taka sprawa może być też szybko załatwiona. Piłeczka jest po stronie ukraińskiej.
1: Podobnego zdania jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin.
3: Jeżeli doszłoby do jakiejś refleksji, że warto się z tego wycofać, to myślę, że pan prezydent też mógłby zweryfikować tę prośbę.
1: Jeśli kapituła pozytywnie zaopiniuje odebranie Orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi, potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera.
4: Przed Mundialem 2026.
1: Mundial jeszcze się nie zaczął, a w Stanach Zjednoczonych już wybuchł pierwszy poważny konflikt wokół tej imprezy. Chodzi o ceny biletów i miejsca na stadionach. O szczegółach zza oceanu. Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Prokuratorzy generalni Nowego Jorku i New Jersey rozpoczęli postępowanie wobec FIFA po skargach kibiców, którzy twierdzą, że zapłacili za najlepsze miejsca, a dostali znacznie gorsze. Sprawa dotyczy 8 meczów rozgrywanych w New Jersey, w tym wielkiego finału. Władze obu stanów wysłały do FIFA oficjalne wezwanie do przekazania dokumentów dotyczących sprzedaży biletów. Według skarg część kibiców kupowała bilety w najdroższej kategorii, czyli tuż przy murawie, a później otrzymała miejsca znacznie dalej od boiska, w niższej kategorii niż ta, za którą zapłacili. Judy Balsam, profesor prawa sportowego, podkreśla, że na tym etapie FIFA nie została o nic oskarżona. Na razie proszą tylko o informacje, ale próbują ustalić, czy istnieją podstawy do postawienia zarzutów. Cała sprawa wpisuje się w dużo większą debatę wokół cen biletów na Mundial w Ameryce Północnej. FIFA po raz pierwszy stosuje podczas Mistrzostw Świata system, w którym ceny zmieniają się na bieżąco, w zależności od zainteresowania, liczby dostępnych miejsc czy popularności konkretnego meczu.
1: Dziś początek kolejnej edycji programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne i bezpłatne szkolenia dla osób w wieku od 18 do 35 lat. W tym roku organizowane są 3 turnusy, po 27 dni każdy, w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce. Każdy uczestnik za udział w zajęciach otrzyma blisko 6 tysięcy złotych. Wojsko zapewni również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Boicie się nudy? Jak okazuje się, zupełnie niepotrzebnie. Jak mówią specjaliści, nudzenie się to dobry moment na wsłuchanie się we własne potrzeby i doskonały sposób na odpoczynek. Pod warunkiem, że nie będziemy spoglądać w ekran.
6: Odkładamy telefon i jeżeli na przykład zdarzy się Państwu gdzieś pójść w przyrodę, to nie zerkajcie do telefonu, nie miejcie słuchawek na uszach. Słuchajcie się w to, co słychać wokół, jak pachnie przyroda, jak brzęczy przyroda, bo to jest coś, co bardzo dobrze wpływa na nasz układ nerwowy, stabilizuje nas, odbudowuje zasoby psychiczne, które wszyscy mamy i dzięki temu po prostu będziemy mieć lepsze życie.
1: Mówi nam Dorota Minta, psycholożka i psychoterapeutka z Instytutu Wsparcia Psychologicznego Estare. W RMF FM miejsca na nudę nie ma. Kolejne fakty już za niecałe pół godziny. Zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Udanego dnia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: cztery kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Michał Zieliński, Bogdan Zalewski, Marcin Jędrych i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF 2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
1: I zapraszam na fakty w RMF FM. Silne wstrząsy odnotowane na Filipinach. Zawaliły się tam budynki, zarządzono ewakuację po ostrzeżeniach o tsunami, ale na razie wstępne informacje przekazywane z tego rejonu świata mówią o falach nie wyższych niż 1,5 metra. To jest informacja numer jeden w porannych faktach. Silne, jak mówiłem, trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 nawiedziło wybrzeże wyspy Mindanao na południu Filipin. W tej chwili potwierdzona jest jedna ofiara, ale Diego Mariano, oficer informacyjny Filipińskiej Krajowej Agencji do Spraw Katastrof, zastrzega, że monitorowane są kolejne napływające doniesienia o ofiarach śmiertelnych. Epicentrum wstrząsów miało miejsce o 7:37 czasu lokalnego, czyli przed 2 nad ranem czasu polskiego. Panika na Mindanao. Epicentrum wstrząsów zlokalizowano na morzu 32 km na południowy zachód od miasta Masim w prowincji Sarangani. Niemiecki instytut GFZ początkowo oceniał siłę kataklizmu nawet na ponad 8. Fale tsunami zaobserwowano w Indonezji i na Filipinach, ale najwyższe z dotychczasowych miały prawie 1,5 metra wysokości. Taką informację przekazała przed chwilą agencja Reutera. W kraju nie milkną echa kontrowersyjnych słów wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Szepteckiego, który porównał członków ukraińskiej powstańczej armii do żołnierzy niezłomnych. Przedstawiciele opozycji oraz obóz prezydencki domagają się natychmiastowej dymisji. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek nawet dymisji całego rządu.
2: Potężnym skandalem i zdradą jest, że taki człowiek jest w polskim rządzie. Co to jest w ogóle? Co to jest? Natychmiast do dymisji. I to nie ten wiceminister, który nazywa ludobójców z Wołynia i z Małopolski Wschodniej, tylko cały rząd z Tuskiem na czele. Z Tuskiem na czele. Bo to jest zdrada narodowa.
1: O zdradzie Przemysław Czarnek podczas wizyty w Nowym Targu. Poniedziałek, 8 dzień czerwca, to są poranne fakty RMF FM. W nich przyjrzymy się dziś m.in. trudnej sytuacji polskich firm transportowych. Od początku tego roku upadło ich już ponad 500. W tym tygodniu zaplanowano rozmowy przedstawicieli branży transportowej z Ministerstwem Infrastruktury.
3: To jest po prostu chore i zaczynamy mieć tego po prostu dość.
1: To zdenerwowani transportowcy, a co na ich problemy, o co ich problemach mówi resort infrastruktury, będziemy to sprawdzać o poranku. Będziemy też na warszawskim lotnisku Chopina, gdzie wylądować ma finalistka wielkoszlemowego Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska. Po 7 gościem Piotra Selaka w informacyjnym radiu RMF 24 i faktach RMF FM będzie dziś były prezydent Bronisław Komorowski, a 7:40 u Tomasza Telikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM dziś szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczeńska-Nałęcz. A pierwsze pełne wydanie faktów już o 6:00. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Przy mikrofonach Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry, witamy. Rośnie bilans ofiar trzęsienia potężnego trzęsienia ziemi na południu Filipin.
2: Od Filipin zaczynamy to wydanie faktów, a potem pytanie, kto może być kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa.
3: Posłuchajcie, do jakich informacji w tej sprawie dotarli dziennikarze RMF FM.
2: A Sasza Zwieriew z pierwszym wielkoszlemowym tytułem w karierze.
3: W finale Rolanda Garrosa stoczył bój z Slavio Coboli, ponad 4-godzinne. Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 nawiedziło poranku wybrzeże Mindanao, głównej wyspy na południu Filipin.
2: Wstrząsy na tyle silne, że spowodowały zawalenie się wielu budynków. Według najnowszych informacji potwierdzono już 3 ofiary, ale to są, przypominamy, wstępne informacje po wstrząsach, do których doszło ponad 4 godziny temu.
3: 7:37 czasu lokalnego, czyli przed 2 nad ranem naszego czasu. Wtedy Filipińczycy zaczęli już dzień pracy i nauki.
2: To dramatyczne nagranie z jednej ze szkół w mieście Davao, oddalonym o prawie 200 km od epicentrum. Ono zlokalizowane zostało na morzu, 32 km na południowy zachód od miasta Masim w prowincji Serangani. Niemiecki Instytut GFZ początkowo oceniał siłę tego kataklizmu nawet na ponad 8.
3: Władze Filipin informują, że ostrzeżenia przed tsunami pozostają w mocy, ponieważ wciąż rejestrowane są wysokie fale. Na razie te najwyższe miały 1,5 metra, co daje nadzieję, że ten żywioł nie będzie aż tak groźny.
2: Akcja ratunkowa trwa w faktach i na rmf24.pl. Sprawdzajcie aktualne informacje.
3: Czy znany rajdowiec i przedsiębiorca Rafał Sonik zostanie kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa? Dziś wszystko powinno się wyjaśnić.
2: W piątek, 5 czerwca, Donald Tusk powiedział, że jeżeli dojdzie do porozumienia z wicepremierem, liderem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to właśnie w poniedziałek koalicja i ludowcy przedstawią wspólnego kandydata.
3: Jak zaznaczył szef rządu, jeżeli porozumienia nie będzie, Koalicja Obywatelska wystawi swojego kandydata. W porannych faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Dlaczego premier Tusk stawia na Rafała Sonika?
4: Bo jest poza polityki, choć jego kuzyn Bogusław Sonik był krakowskim posłem w polskim i europejskim parlamencie i to przez kilka kadencji. O Rafale Soniku jest teraz głośno, bo właśnie skończył 60 lat, oświadczył się młodszy o 24 lata partnerce, a w październiku urodzi mu się syn. Media mają więc o czym pisać, zamiast przypominać porażkę w referendum partyjnego Aleksandra Miszalskiego. Poza tym Sonik jest rozpoznawalny, na koncie ma sporo sportowych sukcesów. Dla premiera to przepis na sukces polityczny, a w razie porażki można powiedzieć, że to nie był nasz człowiek.
2: No dobrze, Michale, zostawiając Sonika, co z pozostałymi kandydatami na prezydenta Krakowa?
4: O 17:00 Lewica ma ogłosić, że w wyborach będzie ją reprezentować krakowska posłanka Daria Gosek-Popiołek, a poza tym swoich kandydatów ogłosili już Prawo i Sprawiedliwość, PiS wystawi wiceprzewodniczącego Rady Miasta Michała Drewnickiego, Konfederacja Bartosza Bocheńczaka, Konfederacja Grzegorza Brauna Michała Klimka, a Partia Razem Aleksandrę Owce. Poza tym startują jeszcze były prezes NIK Marian Banaś i Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski. Swoją chęć startu zadeklarowała też celebrytka Marianna Schreiber.
2: Polityka lokalna i polityka krajowa powrócą za godzinę. Porannym gościem w RMF FM i internetowym radiu RMF 24 o 7:00 będzie były prezydent Bronisław Komorowski.
3: A po 8:00 szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. To był wyjątkowo pasjonujący turniej Rolanda Garrosa.
2: Tak, serię niespodziewanych sukcesów. Maj Chwalińskiej oraz pełen emocji wieczorny finał singla mężczyzn wygrany przez Aleksandra Zwieriewa komentują dziś nie tylko sportowe serwisy. O szczegółach teraz z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
5: Bywalcy turnieju na kortach Rolanda Garrosa podkreślają, że finałowy pojedynek, w którym zmierzyli się Zwieriew i Flavio Coboli, był wyjątkowo spektakularnym przykładem tenisowej gry na najwyższym światowym poziomie, choć Włoch popełnia sporo błędów. Siłowe wymiany piłek przeplatane były wprost niewyobrażalnymi lobami, smeczami i dropshotami. Podsumowując paryski turniej, wiele mediów skupia się również na rekordzie Maji Chwalińskiej. Po raz pierwszy w historii French Open zawodniczka, która przeszła kwalifikację, zajęła 2 miejsce na podium. Jesteś podarunkiem dla sportu, skomentował były gwiazdor tenisa André Agassi w amerykańskiej telewizji TNT Sport.
3: Będziemy dzisiaj na warszawskim lotnisku Chopina, gdzie przed południem wylądować ma bohaterka Rolanda Garrosa.
2: Finalistka francuskiego wielkiego szlema Maja Chwalińska. Co prawda przegrała z Mirą Andrejewą finał, no ale wyjeżdża z Paryża z nagrodą 1 400 000 euro brutto, czyli 2 razy tyle, ile wcześniej w karierze uzbierała z oficjalnych nagród na kortach. Za nami zatem Roland Garros 2026, no ale też smoczy weekend w Krakowie.
3: Piknik, widowisko na Wiśle i barwny korowód. Tak było na 25. Wielkiej Paradzie Smoków. W Orszaku można było podziwiać blisko 30 prac, które zrobiły ogromne wrażenie na tłumie zgromadzonej widowni smoczej parady.
6: Parada była fantastyczna i kolorowa, dużo osób, dużo dzieciaków, piękne prace, naprawdę świetne. To ściąga zarówno osoby z Krakowa i spoza Krakowa i no jest to takie fajne wydarzenie, ciekawe, takie dotyczące stricte miasta Kraków.
7: Ile dzieci tak naprawdę ma okazję wystąpić w takim marszu, bo wiadomo, nie dzieci to robią, ale dla nich to jest największa frajda.
8: Tyle co tu jest pracy włożone przez tych ludzi, ta chęć tego przygotowania to już jest dużo.
9: Fantastyczne.
10: Wszystkie smoki zjawiskowe, bardzo kolorowe, pokaz kreatywności u dzieci, młodzieży i u rodziców.
2: To głosy uczestników Wielkiej Parady Smoków, jakie zebrał nasz reporter Paweł Konieczny. My z faktami wracamy o 6.30.
3: W faktach sportowych powrócą też tenisowe emocje z Paryża.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
12: No i co tam? Coś wiemy?
1: Wiemy, oczywiście, że wiemy. Patrzymy na temperaturę najpierw. Dzisiaj bardzo ciepły dzień, od 20 stopni na Podlasiu do nawet 25-26 na Dolnym Śląsku. Tak będzie dzisiaj po południu.
12: Teraz troszeczkę chłodniej, 10 w Zakopanem, 12 na północy. Deszcze w poranku możliwe w okolicach Koszalina. O 14 deszczowo na północnym wschodzie i na południowym wschodzie też.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
12: Ale może też, przepraszam, w ciągu dnia poprosić, też może popadać.
0: Słuchacie stacji RMF2.

0: RMF 2.
1: Słuchacie RMF 2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
2: Dziś ma się zebrać kapituła Orderu Orła Białego i podjąć decyzję w sprawie odznaczenia Wołodymyra Zełenskiego.
3: Jakie stanowisko zajmie kapituła, jakie powinna zająć? O to będziemy pytać w rozmowie o siódmej byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który będzie gościem Piotra Salaka.
4: Tak,
3: witamy cię, Piotrze.
2: Dzień dobry.
3: Jesteś już razem z nami.
2: Tak, witamy, Piotrze, w faktach. Ewentualna decyzja kapituły będzie tylko opinią. Karol Nawrocki nie musi się nią kierować?
5: Zgadza się, ale zapytam Bronisława Komorowskiego, jakie może mieć znaczenie decyzja kapituły dla decyzji prezydenta. Co powinien zrobić i jak zachowa się Donald Tusk? Bo jego podpis, czyli kontrasygnata, jest potrzebna zdaniem większości prawników w sprawie ewentualnego odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. Sam Bronisław Komorowski nadawał to samo odznaczenie poprzedniemu prezydentowi, Petrowi Poroszence, a kilka miesięcy później Poroszenko podpisał ustawę uznającą żołnierzy UPA za bojowników o wolność. Pewnie też porozmawiamy oczywiście o wyborach w Krakowie. Podsumujemy też rok prezydentury Karola Nawrockiego.
2: Zapraszamy zatem na fakty o siódmej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski tymczasem w Londynie na spotkaniu z szefami rządów Wielkiej Brytanii i Niemiec Keirem Starmerem i Friedrichem Mercem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.
3: Tematem rozmów przy Downing Street ma być pomoc dla Kijowa i zwiększenie presji na Moskwę. Skoncentrujemy się głównie na obronie w tej wojnie, większej współpracy na rzecz bezpieczeństwa całej Europy w sferze obrony powietrznej i na naszych wspólnych ocenach perspektyw dyplomatycznych. Tak napisał Zełenski na platformie X.
2: Dodatkowe utrudnienia od rana na ekspresowej S7 na Mazowszu, na obwodnicy Płońska.
3: Ruszył tam remont nawierzchni na 4-kilometrowym odcinku od dzisiaj. Zamknięte są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Ten remont potrwa do końca lipca.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Duńczyk Christian Eriksen znów zemdlał w czasie meczu do tych dramatycznych...
7: Sobie tu przez szybę z samochodu na przystanek tam na rogu, gdzie spędzałem czas za młodu. Tam przestałem ufać.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dla odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktami w RMF FM, a te przygotowali i przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Czy prezydentowi Ukrainy odebrany zostanie order Orła Białego?
3: Dziś w tej sprawie decyzję podjąć ma kapituła orderu.
2: Jakie stanowisko powinna zająć? O tym w rozmowie o 7:00. Naszym gościem będzie były prezydent Bronisław Komorowski.
3: Akcję protestacyjną rozważają transportowcy.
2: Apelują do rządu o wsparcie ich branży.
4: Wiele firm umiera po cichu.
3: Jest 7:00, to fakty RMF FM. Jeszcze przed południem zbiera się kapituła najważniejszego polskiego odznaczenia – Orderu Orła Białego.
2: Temat znany od 10 dni.
5: Odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście ostateczna decyzja jest prezydenta, ale musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się. Jestem oburzony.
2: To oburzony nadaniem imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych – prezydent Karol Nawrocki.
3: W faktach razem z nami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, czy emocje związane z tą sprawą mogą jeszcze opaść?
6: Chociaż za nami tydzień dyplomatycznej i kuluarowej wojny na odprężenie nic nie wskazuje. Konkretnych deklaracji nie dała także wizyta szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. Polska nadal publicznie domaga się naprawienia błędu szkodzącego obu krajom.
7: Zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania.
8: Nie chodzi o upokorzenie Ukrainy. Chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku.
6: Mówili jednym głosem premier i wicepremier. Czas na naprawienie błędu dzisiaj się kończy. Kapituła wyda opinię. Samo odebranie orderu Orła Białego to decyzja prezydenta. Jeśli zapadnie, jak wiemy nieoficjalnie, premier nie odmówi jej kontrasygnaty, a stosunki polsko-ukraińskie pozostaną napięte.
3: W sprawie Ukrainy na Downing Street w Londynie spotkali się liderzy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. W rozmowach uczestniczył także ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
2: Uczestnicy spotkania wydali na koniec wspólne oświadczenie. O jego szczegółach nasz londyński korespondent Bogdan Frmorgan.
9: Uczestnicy spotkania z zadowoleniem przyjęli ostatnie sukcesy Kijowa na polu bitwy i potępili masowe ataki rakietowe ze strony Rosji. Dyskutowali także o tym, w jaki sposób można wykorzystać doświadczenia bojowe Ukrainy oraz jak zacieśnić długoterminową współpracę przemysłową z tym krajem w celu wzmocnienia obronności Europy. Przedstawiono także 5 kluczowych warunków ewentualnych negocjacji pokojowych, które obejmują m.in. całkowite zawieszenie broni, konieczność uzyskania gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz utrzymanie sankcji nałożonych na rosyjskie aktywa aż do czasu zakończenia wojny.
3: A poniedziałek to 1566 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Ponad 1500 polskich firm transportowych upadło od początku ubiegłego roku. Tylko od stycznia tego roku działalność zamknęło prawie 500 przewoźników.
2: Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrowicz, o tej trudnej sytuacji transportowcy będą w tym tygodniu rozmawiać w Ministerstwie Infrastruktury.
10: I właśnie tam zwrócą uwagę, że przez to, że firm transportowych w Polsce nagle zaczęło ubywać, stracić może nasza gospodarka.
2: Michał zameldował się w porannych faktach. Witamy Cię.
10: Dzień dobry.
2: Czego konkretnie oczekują przewoźnicy?
10: W pierwszej kolejności ułatwień formalnych, na przykład w pozyskiwaniu niezbędnych teraz kierowców z zagranicy. Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński opisuje, że długie procedury zniechęcają właścicieli firm przewozowych.
11: Najwięcej firm ubywa w dwóch grupach. Chodzi o firmy duże, powyżej 100 pojazdów paradoksalnie, i firmy małe. To świadczy, że jest jednakowo ciężko zarówno tym dużym, jak i tym małym.
10: Właśnie w tej sprawie przewoźnicy w tym tygodniu będą domagać się reakcji rządu. Jesienią, jak ustaliłem, rozważają protest.
3: A co na to Ministerstwo Infrastruktury? Temat, obiecujemy, powróci w porannych faktach RMF FM.
2: Fakty, opinie, komentarze. I czas na rozmowę o 7:00. Piotr Selak, jego gość. Dzień dobry, witamy.
12: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7:00 jest były prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
13: Dzień dobry panu, witam państwa również.
12: Panie prezydencie, dzisiaj kapituła Orderu Orła Białego ma wydać opinię w sprawie ewentualnego pozbawienia Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego nadanego mu przez Andrzeja Dudę. Jakiej decyzji pan się spodziewa, decyzji kapituły?
13: Pan, problem polega na tym, że panu prezydentowi Nawrockiemu do podjęcia decyzji wcale nie jest potrzebna opinia kapituły.
12: Oczywiście, kapituły. Ale pan się tej decyzji spodziewa kierunku odebrania tej decyzji.
13: Więc nie po to pan prezydent zwołuje kapitułę, aby jakoś uzyskać informacje, co ma zrobić, tylko prawdopodobnie zwołuje ją po to, żeby się podzielić odpowiedzialnością za decyzję, którą już podjął. To mi się nie podoba.
12: A pańskim zdaniem ta decyzja już zapadła?
13: No kapituła swoje zrobi, ale prezydencka decyzja prawdopodobnie zapadła bez żadnej próby rozwiązania problemu na drodze dyplomatycznej. Być może dlatego, że pan prezydent Nawrocki praktycznie z prezydentem Zeleńskim relacji żadnych nie ma, nie utrzymywał kontaktów.
12: A czy pańskim zdaniem premier Donald Tusk, panie prezydencie, powinien kontrasygnować decyzję Karola Nawrockiego w tej sprawie?
13: Uważam, że decyzja pana prezydenta Zeleńskiego jest absolutnie błędna, niewłaściwa i szkodliwa z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich, ale sugerowałbym, aby premier jak najdalej się trzymał od tej sprawy, którą jeszcze bardziej eskaluje pan prezydent Nawrocki. To jest ślepy zaułek, no bo co może dać odebranie orderu Orła Białego? No być może jakąś refleksję wywoła po stronie ukraińskiej, ale obawiam się, że żadnego już wpływu na podjęte decyzje mieć to nie będzie, więc z punktu widzenia skuteczności politycznej to jest to skuteczność zerowa.
12: Bronisław Komorowski, były prezydent, jest razem z nami. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24.
3: Dziękujemy. Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę, a porannym gościem Radia RMF 24 inny z byłych prezydentów, jak słyszeliście, Bronisław Komorowski.
2: A już za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM gościem Tomasza Terlikowskiego będzie szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Katarzyna Pałczyńska-Nałęcz.
3: Już teraz zapraszamy.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Teraz w ranku termometry pokazują 11 w Zakopanem, 13 w centrum kraju, 14 stopni jest już w Suwałkach i w Białymstoku, 15 w Lublinie, ale potem będzie jeszcze cieplej, bo 18 na północy w Koszalinie i w Suwałkach, 21 kresek w centrum kraju, 26 stopni pokażą dzisiaj termometry w Katosach i w Zielonej Górze.
16: Ważna informacja jest taka, że opady, deszcz i burze głównie na północnym wschodzie, a poza tym w całym kraju dużo słońca i piękny dzień.
17: Kochasz polskie przeboje? My też! Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje! Polski rock! PRL! Polski hip-hop! Polska alternatywa! Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku! Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Prezydencka decyzja prawdopodobnie zapadła bez żadnej próby rozwiązania problemu na drodze dyplomatycznej. Tak były prezydent Bronisław Komorowski w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Kilkadziesiąt minut temu zapowiadał posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego.
2: Były prezydent zaznacza, że ewentualne odebranie orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu byłoby błędem.
3: Decyzja pana prezydenta Zełenskiego jest absolutnie błędna, niewłaściwa i szkodliwa z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich, ale sugerowałbym, aby premier jak najdalej się trzymał od tej sprawy, którą jeszcze bardziej eskaluje pan prezydent Nawrocki. To jest ślepy zaułek, no bo co może dać odebranie orderu Orła Białego? No być może jakąś refleksję wywoła po stronie ukraińskiej, ale obawiam się, że żadnego już wpływu na podjęte decyzje mieć to nie będzie.
2: O roli Donalda Tuska i Karola Nawrockiego były prezydent Bronisław Komorowski.
1: Decyzja kapituły Orderu Orła Białego za nieco ponad 2 godziny.
2: Temat powróci za pół godziny również w rozmowie z minister funduszy i polityki regionalnej, przewodniczącą Polski 2050, Katarzyną Pałczyńską-Nałęcz.
1: Ona właśnie będzie dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM. W warszawskim studiu gospodarz tej rozmowy Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku.
4: Dzień dobry.
1: O co jeszcze chcesz zapytać minister?
4: O to, czy ona także, jak premier Donald Tusk rozumiał reakcję prezydenta Karola Nawrockiego, i o to, czy polski stosunek do Ukrainy dyktowany będzie przez sondaże, a nie przez geopolityczne interesy. Będę też pytał o Andrzeja Szepteckiego, wiceministra nauki z Polski 2050, którego odwołania chce Kancelaria Prezydenta. Ale nie zabraknie też pytań o prezydenturę miasta Krakowa i kandydata Polski 2050 na to stanowisko.
1: Początek rozmowy, 7:55. A teraz...
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A zaprasza Igor Skrzypek, dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się. Kolejna wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie przynosi kolejne napięcia na międzynarodowych rynkach. Izrael zaatakował cele w Iranie i giełdy reagują błyskawicznie. Ropa drożeje ponad 4%, znów zbliżając się do poziomu $100 za baryłkę. Jesteśmy blisko zawarcia porozumienia z Iranem, a nawet jeśli się to nie uda, i tak wygramy w taki czy inny sposób, mówi w rozmowie ze stacją NBC prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Tego optymizmu nie podzielają azjatyckie rynki, które otworzyły się jako pierwsze o poranku. Japoński indeks Nikkei w dół o 4%, południowo-koreański KOSPI o ponad 6%. Niepewność na rynkach i droga ropa może rodzić obawy przed planowaniem wakacji. Jeśli planujemy jeszcze w tym sezonie skorzystać z wyjazdów all inclusive, warto się pospieszyć, bo opcji jest coraz mniej.
7: Wybór ofert będzie z tygodnia na tydzień jeszcze bardziej się zawęża.
6: Prognozuje Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl.
7: W tym roku sezon wakacyjny będzie szczególny, ponieważ poza cenami podróżni będą zwracali jeszcze większą uwagę na kwestie logistyczne, czas dojazdu, większą przewidywalność podróży, ale też bezpieczeństwo.
6: A droższe w tym roku będą najczęściej wybierane przez Polaków kierunki, czyli Grecja, Turcja czy Egipt. W tym roku okazją mogą być Włochy, Czarnogóra, Chorwacja i Malta, bo tamtejsze kurorty również kosztują coraz więcej, ale w tym sezonie mogą okazać się bardziej konkurencyjne cenowo. A jeśli wybieramy się za granicę, no to sprawdźmy kursy walut. Tu bez większych zmian. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,67, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 4,90.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: I tu dla was mamy najlepszą muzykę w RMF FM. Axel Ingrosso.
5: RMF 2.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: I Tomasz Staniszewski. Posłuchajmy faktów. Polecamy.
2: Wypadek o poranku na autostradzie A4 w Śląskiem.
3: I od niego zaczynamy fakty o 8.
2: Pod lupą naszych reporterów dziś także problemy polskich firm transportowych.
3: Brakuje kierowców. Od początku roku upadło prawie 500 firm.
2: Za moment też poranna rozmowa w RMF FM.
3: Naszym gościem będzie Katarzyna Pałczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050.
2: Zapraszamy, zaczynamy. Zablokowana autostrada A4 w Gliwicach na pasach w stronę Wrocławia. Uprzedzamy. W rejonie węzła Sośnica leży w tej chwili przewrócona ciężarówka.
3: A na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Dzień dobry.
4: Jestem, dzień dobry.
3: Marcinie, co tam się stało?
4: To mógł być wystrzał opony w ciężarówce. Takie są wstępne ustalenia policjantów, po którym tir przewrócił się na jezdni. Na autostradę wysypało się również zboże, które przewoził. Kierowca jest teraz badany przez ratowników. Trzy pasa autostrady w kierunku Wrocławia są całkowicie zablokowane. Ruch kierowany jest tam na pasy zjazdowe na węźle Sośnica, którymi można objechać zablokowany odcinek i wrócić potem na autostradę. Na razie nie wiadomo, jak długo będą tam utrudnienia.
3: Do co najmniej 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, które o poranku nawiedziło południowe Filipiny.
2: Rannych zostało ponad 200 osób. Żywioł, jak już informowaliśmy w faktach, spowodował rozległe zniszczenia infrastruktury, głównie na wyspie Mindanao. Minęło już zagrożenie falami tsunami. O prawie 16 tysięcy spadła w ciągu ostatnich 2 lat liczba kierowców z zagranicy w polskich firmach transportowych. O tym problemie przewoźnicy chcą rozmawiać w tym tygodniu w Ministerstwie Infrastruktury.
3: Między innymi właśnie z powodu braku kierowców ciężarówek, według nich od początku roku upadło prawie 500 polskich firm transportowych. A w faktach ponownie reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
5: Tak, dzień dobry.
3: Witaj Michale, co na to resort infrastruktury?
5: Wiceminister Stanisław Bukowicz zapewnia, że resort stawia na ułatwienia dla kandydatów na zawodowych kierowców.
6: Staramy się obniżać wiek, możliwość zdobycia prawa jazdy przez młodych kierowców.
5: Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński odpowiada, że największy problem jest gdzie indziej i dotyczy pozyskania zezwoleń dla doświadczonych kierowców z zagranicy, a bariera to teraz długie procedury.
7: Cóż stoi na przeszkodzie, żeby po prostu utworzyć dla nich szybką ścieżkę? Przecież to jest skandal 1,5 roku.
5: Szanse na przyspieszenie wydawania tych zezwoleń dawało nowe rozporządzenie, które miało wpisać kierowcę ciężarówki na listę zawodów deficytowych. Te przepisy utknęły jednak na etapie konsultacji.
2: A jakie będą efekty tych rozmów w RMF FM? Sprawdzajcie fakty.
8: RMF FM. Czas na rozmowę.
3: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
9: Dzień dobry, moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy, ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050. Witam, pani minister.
10: Dzień dobry.
9: Pani minister, za 2 godziny zbiera się kapituła Orderu Orła Białego. Co by pani doradziła panu prezydentowi, wielkiemu mistrzowi orderu? Odebrać order Wołodymyrowi Zełenskiemu?
10: Bardzo zła decyzja prezydenta Ukrainy, jeśli chodzi o próbę kolejną gloryfikacji UPA. Zła decyzja naszego prezydenta, żeby odbierać to, co się dało, dlatego że Order Orła Białego musi mieć swoją wagę, swój szacunek. I tak jak nikt nie odbiera Nagrody Nobla, tak my nie powinniśmy odbierać naszych
9: orderów. Odebrano raz. Marszałek Piłsudski odebrał Wincentemu Witosowi.
10: Tak jest. I jak widać, akurat niesłusznie odebrał, bo dzisiaj z wielkim
9: szacunkiem. Zwrócono później,
10: zwrócono. Ja nie mówię, że tutaj będzie ta sama historia, co z Witosem. Natomiast my mamy szanować nasze odznaczenia i one nie są dawane w leasing. Tylko jak już są dawane, to są dawane. Są inne sposoby i powinny być inne sposoby wyrażania słusznego polskiego oburzenia.
9: Trochę traktowaliśmy ten order, powiedziałbym, z lekkim lekceważeniem. Gerhard Schröder jest kawalerem Orderu Orła Białego. Właśnie był ostatnio w Moskwie i przyjacielsko rozmawiał z Władimirem Putinem.
10: I nie należało wręczać mu, czy dawać, obdarowywać go tym orderem, uhonorowywać go tym orderem, to chyba to jest to słowo. Niemniej, jak decyzja została podjęta, to jest właśnie szacunek do najwyższego, do państwa polskiego,
9: ale
10: do narodu polskiego.
9: Ale zostanie odebrane? To za 2 godziny
10: najwyższego odznaczenia. To jest po prostu niepoważne. To ujmuje powagi naszemu odznaczeniu, najwyższemu odznaczeniu, że można je dać i odebrać.
9: Pani minister, ale będzie odebrane pani zdaniem?
10: Ja nie wiem, co się zdarzy. Ja uważam, że nie powinien zostać odebrany, że to nie jest sposób.
9: A zgadza się pani z premierem?
10: Obniżanie rangi naszego najwyższego odznaczenia przez to, że może być dawane, odbierane, jest nie na miejscu.
9: A pani rozumie decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie orderu orłowiego? Bo pan premier rozumie. To znaczy, okazało się, że już rozumie.
10: Ja nie rozumiem. Od samego początku stoję tu, gdzie stoję, idę tam, gdzie idę i nie zmieniam zdania.
9: A pan premier się przesunął?
10: Co chwilę. To już jest sprawa pana premiera. Słyszałam na początku takie negatywne, a teraz już bardziej pozytywne stwierdzenia.
9: Może sondaże przeczytał pan premier?
10: Panie redaktorze, ja mam w tej sprawie pryncypialny pogląd. Fatalne działania Zełenskiego. Polska powinna reagować stanowczo i jednoznacznie. Równocześnie nasz order, najwyższe odznaczenie, ma swój szacunek, gravity, wagę dla nas i nie podwyższa szacunku do naszego odznaczenia takie dawanie, odbieranie. Tak się po prostu nie robi. To trzeba było nie dawać. PiS-owski prezydent dał, teraz drugi PiS-owski odbiera. Co to w ogóle jest?
9: Ale ja zadam inne pytanie, znaczy, bo wydaje mi się, że nie podwyższa szacunku dla słów polityków, kiedy politycy najpierw mówią jedno, a potem się zapoznają z sondażami i jak pan premier mówił coś innego.
10: Trzeba mieć wrażliwość na opinię publiczną. Nie ma nic gorszego niż odklejenie od tego, co czują ludzie. Natomiast też rolą polityka czasem jest wytyczanie kierunków. I ludzie słusznie w Polsce, i Polacy są słusznie oburzeni działaniami Zełenskiego w sprawie UPA. To jest zasadne. Ale metoda, szastanie naszym najwyższym odznaczeniem, które powinniśmy szanować, nie jest metodą. Jest pokazem bezsilności pana prezydenta.
9: Pani zdaniem prezydent Zełenski może coś jeszcze w tej sprawie zrobić? Ma szanse wewnętrzne, żeby rzeczywiście cofnąć tą decyzję, czego się domagamy, jak rozumiem?
10: Oczywiście, że ma.
9: Że też Ukraińcy go bardzo popierają w tej sprawie.
10: Tak, i to nie jest wytłumaczenie, tylko to jest wyjaśnienie. Otóż wyjaśnienie jest takie, że większość Ukraińców uważa, że UPA walczyło z Sowietami, a nie z Polską. Ich wiedza o rzezi wołyńskiej jest minimalna. I tu ja mam pytanie do prezydenta Nawrockiego, który był szefem IPN-u. Ile materiałów po ukraińsku zostało w tej sprawie wydanych i co zrobił IPN, żeby rozpropagować wśród Ukraińców wiedzę o rzezi wołyńskiej jako zbrodni dokonanej przez UPA na obywatelach, czy ludzi, narodowość, Polakach.
9: To jest pytanie retoryczne, pani minister. Pani wie, że akurat relacje Karola Nawrockiego z ukraińskim IPN-em i w ogóle z Ukrainą nie były.
10: A to nie chodzi o relacje z IPN-em. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że jeżeli zależy nam na tym, żeby prawda o rzezi wołyńskiej jak najszerzej sięgała w głąb narodu ukraińskiego, Ukrainy i Ukraińców, to mamy jak najwięcej na ten temat produkować rzeczy po ukraińsku i po prostu zalewać ich tą wiedzą, prawdą, bo dzisiaj ta prawda, ona nie popłynie, jak widać, od prezydenta Zełenskiego, choć powinniśmy się tego twardo domagać, natomiast nie widzę powodu, dlaczego nie ma płynąć od nas.
9: A zgadza się pani z taką tezą? To byli trochę tacy ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni.
10: Nie.
9: To są oczywiście ja słowa wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego. Nie zgadza się pani z tym?
10: Uważam, że jego opinia nie odzwierciedla prawdy historycznej. Prawda historyczna jest taka, że dokonano rzezi straszliwie okrutnej.
9: A rozmawiała z nim pani o tym?
10: Będę o tym rozmawiać, ale to nie zmienia faktu. Ujął to w jakichś słowach, moim zdaniem, super niefortunnie. Natomiast absolutnie nie powinno się zdarzyć to, żeby był krytykowany za to, jakie ma poczucie etniczne. Jest polskim obywatelem, bo to się dalej dzieje.
9: Wyjaśnijmy, że pojawiały się głosy, że on jest Ukraińcem, w związku z tym nie może być ministrem w polskim rządzie. To o to chodzi, o tą wypowiedź.
10: I to jest chore. Rozumiem, że Amerykanie mieli wyeksmitować i w ogóle nie słuchać Brzezińskiego, bo miał poczucie, że jest Polakiem. Co to są w ogóle za
9: jakieś... Richard Pipes powinien wylecieć, bo był Żydem z Polski.
10: Tak jest, ale faszystowskie poglądy. Jest polskim obywatelem, jest poza tą niefortunną wypowiedzią bardzo dobrym ministrem.
9: Dodajmy, że też jest potomkiem Aleksandra hrabiego Fredry. To tak chyba niektórzy o tym nie pamiętają, ale rodzina Szeptyckich ma także takie korzenie.
10: Jasne, ale w ogóle żyjemy w demokracji i wszyscy jesteśmy obywatelkami Rzeczpospolitej i jesteśmy równi, niezależni od tego, kto miał dziadka, pradziadka i babkę,
9: pani minister, ale
10: prababkę.
9: Pytanie jest
10: naprawdę
9: takie, nie za to, że jest Ukraińcem, ale czy za te słowa powinien zostać odwołany, bo takie głosy też się pojawiają?
10: Nie.
9: Mimo, że się pani nie zgadza z tą opinią.
10: Ja bym tego absolutnie w ten sposób nie
9: Przemysław
10: ujęła.
9: Czarnek mówi, jest, to jest zdrada narodowa.
10: To jest naprawdę wyolbrzymianie wszystkiego. Pan Przemysław Czarnek próbuje ludziom opowiedzieć, że to, co jest bardzo korzystnym sposobem na tanią energię i sam sobie to zamontował jeszcze z funduszy europejskich, jest czymś złym. Czyli wywraca kota ogonem w jednej z fundamentalnych spraw.
9: Tak, ale teraz nie mówimy o ogrzewaniu,
10: ale a propos
9: tylko
10: zdrady,
9: o historii.
10: To można na nią spojrzeć z różnej strony, tak? Jeżeli dzisiaj Polacy potrzebują taniej energii, on sam dla siebie zamontował, bo dla siebie chce mieć tanią energię, a wszystkim innym opowiada, że to jest totalnie niekorzystne i mają tego nie robić, to też można to spokojnie uznać za zdradę indywidualnych interesów Polaków, którzy powinni, tak jak pan Czarnek, mieć szansę korzystania z taniej energii.
9: Tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
3: Dziękujemy. Tak jak słyszeliście, ciąg dalsze rozmowy w internetowym, między innymi w internetowym radiu RMF 24.
2: Nie tylko o wątkach polsko-ukraińskich. Fakty i fakty sportowe wracają o 8.30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
1: Ładny dzień przed nami. Już teraz na termometrach... Poczekajcie. 13 w Koszalinie, czyli jeszcze bez strzału, ale już 16 stopni jest na południu, potem będzie cieplej. O 14 te termometry pokażą 19 na północy, 26 w Katowicach i w Zielonej Górze.
11: Opadów najwięcej i burze możliwe na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Deszcz możliwy również dzisiaj w Trójmieście. Poza tym piękne słońce. Czasem jakaś chmurka się pojawi, ale słońca też będzie dużo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
1: Dziś jest Dzień Oceanów, gdyby ktoś tak na przykład chciał zaświętować dzisiaj.
8: Słuchacie stacji RMF2.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Uprzedzamy, jeszcze kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 w rejonie węzła Sośnica w Gliwicach. Jak już informowaliśmy, przejazd w kierunku Wrocławia całkowicie blokuje tam przewrócona ciężarówka.
2: Policja wyznaczyła objazdy przez biegnące wzdłuż autostrady, tak zwane pasy zbiorcze. Korek na A4 w kierunku Wrocławia sięga już zjazdu na Chudów. 20 milionów złotych kary nałożyła Śląska Krajowa Administracja Skarbowa na przedsiębiorcę z województwa śląskiego. Chodzi o naruszenia sankcji nałożonych na Rosję za wojnę w Ukrainie.
1: Mężczyzna zajmuje się sprzedażą pojazdów, a kara dotyczy transakcji za sprzedane auta i motocykl, ale ich wartość w sumie, uwaga, ponad 19 milionów euro. Florentino Perez, który nieprzerwanie kieruje Realem Madryt od 2009 roku, zwyciężył w wyborach prezesa klubu. To jest pierwsze głosowanie Socios od 20 lat.
2: Liczenie głosów zakończyło się w nocy, jeszcze przed południem. Jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników zwycięzcę ogłosiła klubowa telewizja.
1: Dlatego Perez późnym wieczorem odbierał gratulacje i od kibiców, i dziennikarzy. Wraz ze zwycięstwem Pereza do Realu Madryt przyjść ma m.in. portugalski trener José Mourinho.
2: I to jest wstęp do faktów sportowych. RMF FM, które już za moment.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Za 3 dni na stadionie Azteka w Meksyku rusza najważniejsza piłkarska.
3: RMF 2.

wielkie, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Ma fakty przygotowali i przedstawią. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski, bardzo polecamy.
2: Czy order Orła Białego powinien zostać odebrany prezydentowi Ukrainy?
3: Posłuchajcie, co na ten temat mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
2: Już za niecałe pół godziny samolot z Paryża z Mają Chwalińską na pokładzie wyląduje na lotnisko Chopina.
3: Na finalistkę French Open czekają już kibice. Co zamierzają jej powiedzieć?
4: Że jestem z niej dumna, no to nie wiem, czy to oryginalne.
2: Jest dziewiąta. To jest niepoważne. Tak, o ewentualnym odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050.
5: To ujmuje powagi naszemu odznaczeniu najwyższemu.
3: A w warszawskim studiu RMF FM gospodarz porannej rozmowy Tomasz Terlikowski. Tomku, czy to oznacza, że minister broni ukraińskiego prezydenta?
6: No to przede wszystkim oznacza, że broni ona powagi polskiego orderu.
5: My mamy szanować nasze odznaczenia i one nie są dawane w leasing, tylko jak już są dawane, to są dawane.
6: Decyzję prezydenta Zełenskiego ocenia zaś negatywnie, podobnie zresztą jak decyzję prezydenta Nawrockiego.
5: Bardzo zła decyzja prezydenta Ukrainy, jeśli chodzi o próbę kolejną gloryfikacji UPA. Zła decyzja naszego prezydenta, żeby odbierać to, co się dało.
6: Inaczej niż premier Donald Tusk, minister Pełczyńska nie ma zrozumienia dla stanowiska Karola Nawrockiego.
5: Ja nie rozumiem. Od samego początku stoję tu, gdzie stoję, idę tam, gdzie idę i nie zmieniam zdania.
6: A pan premier się przesunął?
5: Co chwilę. To już jest sprawa pana premiera. Słyszałam na początku takie negatywne, a teraz już bardziej pozytywne stwierdzenia.
6: Może sondaże przeczytał pan premier?
5: Panie redaktorze, ja mam w tej sprawie pryncypialny pogląd.
6: I tego pryncypialnego poglądu sondaże nie zmieniają.
3: Przypominamy jeszcze przed południem posiedzenie, spotkanie kapituły orderu Orła Białego.
2: A cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz jest już na rmf24.pl.
7: Aktualny obraz faktów.
3: Faktów ważnych dla kierowców. Powtarzamy, kilka godzin mogą potrwać jeszcze utrudnienia na autostradzie A4 w Gliwicach, gdzie przed 8 wywróciła się ciężarówka przewożąca paszę.
2: Pojazd, z którego wysypał się ładunek, blokuje pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Do wypadku doszło na węźle Sośnica, łączącym m.in. autostrady A4 i A1.
3: Według ustaleń policji ciężarówka wywróciła się na bok po tym, jak wystrzeliła w jedna z jej opon. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana na aż 3 pasach.
2: Jak już mówiliśmy w faktach, ruch w tym miejscu kierowany jest tak zwaną drogą zbiorczą, czyli zjazdem z autostrady i wjazdem na czwórkę. I to wąskie gardło jest powodem korka. Kibice już czekają w hali przylotów warszawskiego lotniska imienia Fryderyka Chopina, by powitać Maję Chwalińską.
3: Nasza finalistka wielkoszlemowego French Open, jak mówiliśmy, za pół godziny powinna lądować w Warszawie. Kibice chcą jej podziękować przede wszystkim za 3 tygodnie pozytywnych emocji.
4: Niespodzianka. Właśnie jestem zaskoczona, bo ja wcześniej, przyznam szczerze, że ja o Maji Chwalińskiej w ogóle nic nie słyszałam.
8: A jak pani już usłyszała w czasie French Open?
4: Słyszałam, to byłam w ogóle zdziwiona, że kolejna gwiazda, duma, no ale fajnie, że tak się stało.
8: Ta gwiazda, ta duma zaraz tutaj się pojawi. Co pani powie Maji Chwalińskiej, jeśli będzie tuż obok?
4: Że jestem z niej dumna, no to nie wiem, czy to oryginalne, ale...
8: Ale szczere.
4: No szczere i tak po prostu podziwiam takich ludzi, którzy gdzieś tam z drugiego planu nagle wchodzą i takim są czarnym koniem.
8: Specjalnie pan przyjechał tutaj dla Mai?
9: Wie pan co, tak, specjalnie.
8: Biało-czerwony szalik jest, piłka tenisowa też jest.
9: Niestety tylko jedna, ale tylko jedną udało mi się znaleźć.
8: Na autograf?
9: Tak, zdecydowanie, będzie na półkę. I czapeczki również, będzie autograf na czapeczkach i jeżeli się uda, to na szaliku.
8: Co pan powie Mai Chwalińskiej?
9: Myślę, że podziękuję za piękną grę.
3: Te głosy w hali przylotów warszawskiego lotniska Chopina zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Czy to narodziny drugiej polskiej gwiazdy tenisa obok Igi Świątek? O tym już za chwilę w radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka będzie Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub.
3: Czekamy razem z nim na powitanie finalistki French Open w Warszawie, no a jeden z kibiców świętuje od soboty.
10: Właśnie 100 lat dla Mai, za wszystko, co osiągnęła w tym turnieju przez całą swoją karierę. To serdecznie was poproszę, wszyscy razem
3: 100 lat na 90 tysięcy gardeł podczas koncertu Dawida Podsiadło. Wczoraj też w Chorzowie koncertowa powtórka, tłum nie mniejszy na inauguracji Obrotowy Tour 2026.
2: Po Chorzowie jeszcze Poznań, Gdańsk i Warszawa.
3: Obrotowy oczywiście z RMF FM. Wczoraj w Chorzowie wykonane premierowo utwór Yeti.
11: Ale ja chcę, by się potwór dał.
3: nowy utwór duetu Dawid Podsiadło, Artur Rojek. Rojek, który wieczorem był jednym z gości i bohaterów koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
2: Z faktami wracamy punktualnie o 10:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: No i patrzymy, co tam, jak tam, żebyście z pogodą też byli na bieżąco. Powiem wam, że jest różnie. Troszkę tu, troszkę tam, troszkę tu i tam. Aczkolwiek o godzinie 14 termometry pokażą 18 w Koszalinie, 18 w Suwałkach, to nasze dwa bieguny zimna, 26-25 kresek, tyle będzie na południu i południe jest naszym jednym wielkim, wspaniałym biegunem ciepła.
12: Biometr neutralny w całej Polsce, tak, czyli tak, to tak, o, jak to w poniedziałek.
1: Taki jest, biometr taki, o.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Ale nasz piękny Kuśtyk jest już na obiekcie.
2: Kuśtyk, cześć. Myślałam, że powiecie, że schłonęło.
13: Quiero que te morrulay, empezó el verano, fuego!

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: 10. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski.
2: Samoloty NATO zastrzeliły drona, jaki od strony Rosji pojawił się w łotewskiej przestrzeni powietrznej.
3: Wcześniej siły zbrojne Łotwy informowały o zagrożeniu z powietrza we wschodniej części kraju.
2: Maja Chwalińska już w Warszawie.
3: Za chwilę połączymy się z Okęciem.
2: A linia autobusowa o kontrowersyjnym numerze 666 ponownie pojawi się na trasie prowadzącej na Półwysep Helski.
3: Tym razem aż z Krakowa.
2: Jest 10, to fakty RMF FM. Wrogi dron zestrzelony nad Łotwą. Sztab w Rydze potwierdził, że nadlatująca ze wschodu maszyna została strącona przez myśliwce NATO.
3: Nasz dziennikarz Krzysztof Berenda śledzi te doniesienia.
4: Witam, dzień dobry.
3: Witamy, Krzysztofie. Co już wiemy o tym incydencie?
4: Nieco ponad godzinę temu na wschodzie Łotwy zawyły syreny. Armia wezwała mieszkańców do ukrycia się w domach i do pilnego śledzenia komunikatów. Te pierwsze doniesienia mówiły o co najmniej jednej maszynie wlatującej ze wschodu. Natychmiast zostały tam skierowane myśliwce NATO, konkretnie francuskie, które teraz pełnią dyżur na tamtejszym niebie. Francuzi zestrzelili maszynę, teraz wojsko będzie szukać tego, co spadło na ziemię i będzie ustalać, co to dokładnie było, czy to był rosyjski dron. Alarm został już odwołany, ale to nie oznacza, że Łotysze mogą spać spokojnie. Przypomnę, że miesiąc temu na ich terytorium spadły dwa inne drony, wtedy trafiły w magazyn ropy.
3: Tu RMF FM, słuchajcie faktów. W Hucie Pieniackiej na Ukrainie rozpoczynają się dziś poszukiwania polskich ofiar zbrodni wołyńskiej.
2: Prace prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej potrwają do 18 czerwca. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, witamy. Jaki jest plan tej misji?
5: Polska ekipa jest już w drodze na Ukrainę. Dziś będą prowadzone przygotowania do prac ziemnych. Teren zabezpieczą też Ukraińcy, z którymi współpracujemy w tych poszukiwaniach.
6: Chodzi o to, aby podczas tych prac zlokalizować miejsca masowych grobów, w których zostały ukryte szczątki osób pomordowanych.
5: Jak dodaje Rafał Kościański z IPN, tę liczbę szacuje się na 850, ale nie jest do końca znana.
6: W Hucie Pieniackiej nie zostali wymordowani tylko mieszkańcy tej miejscowości, ale także osoby, które się w tej miejscowości ukrywały.
5: Pod koniec lutego 1944 roku przebywający we wsi Polacy, w tym kobiety i dzieci, zostali bestialsko zamordowani, a wieś obrabowana i spalona. Zbrodni dokonał pułk złożony z ukraińskich ochotników do dywizji SS Galicjan przy współpracy oddziałów UPA.
2: Ukraińskiej Powstańczej Armii za nadanie imienia bohaterów UPA Ukraińskiemu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Wołodymyr Zełenski stracić może Order Orła Białego. W tej sprawie zbiera się właśnie kapituła tego najwyższego polskiego odznaczenia.
3: Jaką podejmie decyzję? W RMF FM sprawdzajcie fakty.
2: Kilkuset kibiców powitało na lotnisku Chopina w Warszawie Maję Chwalińską, finalistkę Rolanda Garrosa. Ona wylądowała na Okęciu kilkadziesiąt minut temu.
3: A na miejscu był nasz reporter i zaraz o wszystkim nam opowie Michał Dobrołowicz.
7: Udało się zobaczyć Maję Chwalińską?
8: No, udało się, co prawda z tyłu, ale jest jakiś sukces.
7: Już wsiadła do samochodu?
8: Już wsiadła do samochodu, no jakieś 50 minut temu.
7: Pan dostał autograf?
9: Tak, podpis, tak.
7: Jest na koszulce pana?
9: No tak.
7: Jak pan to zrobił?
9: No, poprosiłem.
7: Pan tu ma specjalny głośnik?
9: Tak, no bo Maja to Maja, tak?
10: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie.
7: Repertuar pan specjalnie przygotował?
9: Tak, świat, tak, tak. Ewidentnie tak. No dziewczyna jest fenomenalna, no maleńka zrobiła coś takiego, że mam takie endorfiny, że chce mi się żyć, tak? Czego nikt się nie spodziewał.
7: Z jaką myślą pan tutaj przyjechał dzisiaj?
9: Przywitać dziewczynę, podziękować jej za wszystko, co zrobiła.
7: I co pan jej powie?
9: Że ja bardzo dziękuję, że jest świetna.
3: Jest świetna, oczywiście my również bardzo, bardzo dziękujemy. Muzycznie było tak, słyszeliście na lotnisku Chopina w Warszawie.
2: Tak jest, no boję się, że ta pszczoła od Mai może się przez dłuższy czas teraz nie oderwać. Dzięki tak. Sukcesowi w Paryżu Maja Chwalińska w najnowszym światowym rankingu tenisistek zajmuje 21 miejsce. Poprzednio notowana była na miejscu 114.
3: To także są fakty. O 6 rano ruszę z Krakowa, a po 19 będzie już w Helu. Linia 666 na Hel wróci tego lata po 3 latach przerwy.
2: PKS Gdynia, przypominamy, po protestach zmienił numer swojej linii z 666 na 669. Tym razem prywatny przewoźnik zdecydował się uruchomić Highway to Hell z południa na północ Polski.
11: Nie no, raczej atrakcja, dlaczego nie?
12: Można też to w ten sposób jakoś promować.
13: Też jakiś sposób na
12: tak,
13: promocję.
12: Tak, no bo kontrowersje też przyciągają.
14: Oh yeah! Bardzo dobrze!
13: A dlaczego?
14: Bo pociągi są zatłoczone bardzo. A co to znaczy 666?
15: Go to hell.
16: No, uważam, że to może być uważane za atrakcję, ale no niekoniecznie, nie? To jest po prostu autobus z cyferką według mnie. Tutaj przyjeżdżają ludzie pozwiedzać sobie hell, a dla hellanów to powinno być dobre, bo turyści, które przyjeżdżają, a hell głównie słynie z turystyki.
2: Helu o kontrowersjach i muzycznych związkach z mieszkańcami i turystami rozmawia nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Od tego zaczniemy.
2: Wszystko się zgadza, zapraszam ponownie. A na początek warszawska giełda. Tam dziś duże spadki. Polskie firmy zalały Brukselę protestami w sprawie europejskiego systemu handlu emisjami. Na co konkretnie się skarżą, o tym korespondentka RMF FM. Za moment także zaproszenie do Nowego Sącza. Tamtejszy stadion Sandecji stanie się miejscem sportowych zmagań. A w faktach kulturalnych ciekawe informacje dla fanów księcia popu Prince'a. Duże spadki na warszawskiej giełdzie. Po porannej wymianie ognia na Bliskim Wschodzie inwestorzy na całym świecie, również w Polsce, tracą nadzieję na trwałe zakończenie konfliktu. Ropa gwałtownie podrożała o kilka procent. W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Dzień dobry.
3: Kłaniam się.
2: Igorze, co konkretnie widać na tych wykresach?
3: Po długim czerwcowym weekendzie WIG20, indeks 20 najważniejszych spółek, wraca słabszy. Inwestorów powitał spadek o prawie 0,8%. Teraz jest już większy, a to i tak wynik mylący, bo zawyżany przez Orlen. Obawy na rynku ropy stanowią nomen omen, paliwo dla płockiego koncernu, ale poza nim tracą spółki handlu detalicznego, banki, ubezpieczyciele oraz firmy telekomunikacyjne. Do tego pesymizmu dokłada się też inny czynnik, płynący już nie z Bliskiego Wschodu, lecz ze Stanów Zjednoczonych. Przed weekendem straciły amerykańskie spółki z sektora produkcji chipów i sztucznej inteligencji. Spadki na poziomie kilku procent takich gigantów jak Nvidia czy Broadcom rzutują na globalny rynek.
2: Polskie firmy zalały Brukselę protestami w sprawie europejskiego systemu handlu emisjami. Chodzi o unijne konsultacje społeczne w sprawie propozycji nowych limitów darmowych emisji dwutlenku węgla. W przesłanych do Brukseli opiniach polskie firmy ostrzegają przed bankructwami, ucieczką fabryk z Europy i drastycznymi podwyżkami cen ciepła. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, na co konkretnie skarżą się polskie firmy?
4: Krajowi producenci alarmują, że komisja chce karać przemysł za prawa chemii. Na przykład w sektorze wapienniczym aż 70% emisji to nieunikniony efekt naturalnych reakcji chemicznych, a nie spalania paliw kopalnych. Z kolei sektor ciepłowniczy ostrzega przed planowanym cięciem darmowych przydziałów o ponad 34% przez wadliwą metodologię wrzucającą wielkie miejskie sieci do jednego worka z mikroinstalacjami. Jeżeli Bruksela nie zmieni stanowiska, to miliardowe koszty zakupu uprawnień zostaną przerzucone na konsumentów, co oznacza wzrost rachunków za ogrzewanie mieszkań.
2: Partia obecnego premiera Armenii, Nikola Paszyniana, umowa społeczna, wygrała wybory parlamentarne, zdobywając niemal połowę oddanych głosów. Potwierdziła to tamtejsza Centralna Komisja Wyborcza. Paszynian dąży do zacieśnienia relacji z Zachodem i ograniczenia zależności kraju od Rosji.
5: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
2: W najbliższy weekend stadion Sandecji w Nowym Sączu stanie się miejscem sportowych zmagań i dobrej zabawy. Kilkaset dzieci z niepełnosprawnościami weźmie udział w ogólnopolskim turnieju organizowanym przez Football Plus i Fundację Kick Flex. Na murawie nie chodzi tylko o medale, ale przede wszystkim o wspólnie spędzony czas i nowe znajomości.
6: Kapitalny projekt, który rozwija się z roku na rok coraz bardziej. Mamy już ponad 80 akademii, to jest naprawdę doskonały wynik. Wciąż wydaje mi się, że jest potencjał na dużo więcej. Otwierają się nowe ośrodki. To jest coś, co należy zobaczyć, przeżyć, poczuć. Jeżeli ktoś będzie w okolicy, na przykład teraz turniej w Nowym Sączu, to śmiało podejdźcie, zobaczcie i poczujcie tę fantastyczną atmosferę. Zapewniam, że no, będziecie pod wrażeniem tego zaangażowania, tej fantastycznej pasji do piłki nożnej, jaką czasami myślę, że może nam brakować, oglądając mecze profesjonalnej piłki nożnej.
2: Zachęcał Damian Bombol, ambasador projektów Football Plus. Fani księcia popu, Prince'a, będą mieli okazję poznać jego niepublikowane dotąd utwory muzyczne. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza już teraz Katarzyna Podraza. Witamy.
1: Dzień dobry. Spadkobiercy Prince'a zapowiedzieli premierę pośmiertnego albumu Timeless, który ukaże się 28 sierpnia. Zawiera on 10 niepublikowanych utworów z lat 1977-2016, ukazujących muzyczną ewolucję artysty. Zwiastunem płyty jest utwór Stone z 1995 roku, dostępny już na platformach streamingowych. Album oferuje fanom unikalną okazję do poznania nieznanych dotąd rozdziałów twórczości Prince'a. W Kaliszu od dziś Dziś 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada pod hasłem Wcielenia i Kreacje. Do 14 czerwca miasto będzie przestrzenią spotkań artystów z całego świata. Swój udział zapowiedziało ponad 120 twórców z 11 krajów. W programie tegorocznej La Strady znalazły się m.in. spektakle, parady, koncerty, wystawy, warsztaty i happeningi. To będą 3 dni spotkań z literaturą, autorami, czytelnikami i kulturą w najszerszym znaczeniu. W piątek w Opolu początek Festiwalu Książki.
7: 250 autorów przyjeżdża do nas do Opola. 4 sceny festiwalowe, mnóstwo spotkań, co godzinę na każdej scenie.
1: Mówiła RMF Max, organizatorka wydarzenia Judyta Gralka.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: A teraz do kawy, herbaty, na cokolwiek macie przerwę, będziemy sprawdzać dla was, co dzieje się w sieci.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: przykład.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam serdecznie do słuchania. Iran prawdopodobnym nadawcą ponad tony heroiny. Ładunek przechwycono w porcie w Gdyni. Premier Tusk i wicepremier Sikorski przyjmują wyczekującą postawę w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Nasza głowa państwa jest zdecydowana w sprawie Wołodymyra Zełenskiego i jego gestu uhonorowania oprawców z ukraińskiej powstańczej armii. Posłuchajcie, jak na decyzję Karola Nawrockiego reagują przedstawiciele rządu. Ponad tona heroiny została przejęta w porcie w Gdyni przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Jak poinformowano na konferencji prasowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, szacuje się, że narkotyki te warte są 220 milionów złotych. W gmachu MSWiA jest nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, opisz szczegóły tej akcji.
2: CBŚP otrzymało od brytyjskiej administracji cenne informacje o tym, że do Gdyni może trafić wielki transport środków odurzających. Polskie służby skontrolowały kontenery z ozdobnymi cegłami, które nadano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prześwietlono je urządzeniami RTG, wykorzystano też specjalnie wyszkolone psy. Okazało się, że wewnątrz była ponad tona heroiny. Nadawcą najpewniej był Iran. Do tej sprawy zatrzymano 3 osoby, kobietę i 2 mężczyzn. To obywatele polscy. 2 podejrzanych trafiło do aresztu.
1: Śmiertelny wypadek drogowy w Płocku. Na przejściu dla pieszych na ulicy Wyszogrodzkiej ciężarówka potrąciła 62-letnią kobietę. Kierująca była trzeźwa, miała też uprawnienia do prowadzenia takich pojazdów. Na miejscu tragedii trwają policyjne czynności pod nadzorem prokuratora. Kobieta i mężczyzna poruszający się na wózku zostali przygnieceni przez drzewo, które przewróciło się na chodnik przy ulicy Łopuskiego w Kołobrzegu. Oboje poszkodowani trafili do szpitala, poinformowała Zachodniopomorska Straż Pożarna. Nie jest jeszcze znana przyczyna wywrócenia się drzewa. Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, napisał premier Donald Tusk, który zaapelował jednocześnie do prezydentów Polski i Ukrainy o, tutaj cytat, szczerą i bezpośrednią rozmowę. Przypomnę, po tym jak Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, relacje Warszawy z Kijowem stały się napięte. Na linii teraz sejmowe studio RMF FM i reporter Kasper Wróblewski. Witamy serdecznie, Kasprze. Czy jeśli prezydent Karol Nawrocki zdecyduje się odebrać order Orła Białego Zełenskiemu, to pod wnioskiem podpisze się premier Donald Tusk?
3: Kancelaria szefa rządu czeka najpierw na decyzję obradującej właśnie kapituły orderu Orła Białego, o czym mówił tu w Sejmie wiceszef KPRM-u Jakub Stefaniak.
4: Najpierw decyzja czy też rekomendacja kapituły, później decyzja prezydenta. Zobaczymy, co będzie.
3: Jednocześnie, jak podkreśla wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, to prezydent bierze teraz na siebie ciężar relacji polsko-ukraińskich.
5: Decyzja, która na pewno będzie miała poważny wpływ na politykę zagraniczną, dlatego mam nadzieję, że kapituła i pan prezydent podejmie mądrą decyzję.
3: Jak napisał premier Tusk w mediach społecznościowych, tu cytat, współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy to chyba oczywiste dla nas wszystkich, dodał szef rządu.
6: Waszym zdaniem.
1: Autostrada do piekła, Highway to Hell, to słynny utwór grupy AC/DC. Hell po angielsku to piekło. Hell po polsku, przez jedno L, to półwysep i miasto ze słynną linią autobusową numer 666, kojarzącą się z biblijną liczbą bestii. Państwowy przewoźnik PKS Gdynia po protestach ten apokaliptyczny numer zmienił z 666 na 669. Jednak jeden z prywatnych przewoźników przywrócił to demoniczne cyfrowe skojarzenie. Uruchomił bezpośrednie połączenie na Hel z Krakowa i Warszawy pod tym piekielnym oznaczeniem. Lepiej, kiedy linia sama tłumaczy, dokąd jedzie, tłumaczy prywatna firma. Oddajmy głos z turystom i mieszkańcom miasta o dwuznacznej nazwie Hel.
7: Nie no, spoko, ludzi z zagranicy przyjeżdżają.
8: To jest atrakcja w sama sobie, myśli pan, przyciąga kogoś?
9: Może tak, 666 na Hel.
10: Warto nieraz się przejechać z rodziną, wspólnie.
11: To Highway to Hell, nie? Mówisz 666, jedzie do Helu, to jest spoko, nie? Ja uważam, że to jest w porządku. Tu jest taki podtekst trochę, ale uważam, że nie ma tutaj o co być złym, nie? Jest normalny autobus, normalna cyferka.
1: A jednak, gdyby była normalna i neutralna, nie byłoby o czym mówić, prawda? A wy co o tym sądzicie? Czy droga na Hel to Highway to Hell? Czy niepokoi was taki diaboliczny marketing. Czy na te 3/6 machacie ręką, mówiąc pal to 6? Napiszcie w mailu, nasz adres to fakty@rmf.fm. To fakty na piekielnie ostro, a teraz na koniec anielska słodycz. Słodko w ustach od pysznych, soczystych truskawek. Sezon na te owoce w pełni. W zachodniopomorskim stroga zima wpłynęła nieco na jakość upraw, ale większość sadzonek jest w dobrym stanie. To może być owocna pora, usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamer od plantatora z Wełtynia pod Gryfinem Tomasza Wiatraka.
12: Truskawka to jest miękki owoc. Wystarczy, że kiedy ona dojrzewa, spadną deszcze albo za dużo deszczy takich ulewnych, no i wtedy już mamy po sezonie. A dla nas najlepsza pogoda, jaka by była teraz, to żeby świeciło słońce, jak najmniej opadów.
13: Czyli tak jak dzisiaj?
12: Tak jak dzisiaj, to jest pogoda idealna. Mamy ładnie podejrzewane truskawki. Są odmiany, które są mniej odporne na przymrozki. W tym roku mieliśmy zimę taką, że u nas akurat nie było pokrywy śnieżnej i przymrozki były do minus 20. To jedna odmiana nam przymarzła. Ale mamy 3 odmiany i 2 są ładne.
1: Dla odmiany na tym świecie przynajmniej od truskawek niech zrobi się ładnie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
14: Dziś trochę słońca, trochę deszczu i sporo chmur. Tego słońca może być odrobinka w okolicach Opola, Wrocławia, Katowic, Zielonej Góry, ale jeżeli chodzi o resztę kraju, to tutaj już deszczowo w okolicy 20-21 stopni, na północy 17, na południu 20, w centrum 20-22, czyli jest ciepło, ale wciąż deszczowo i jeżeli chodzi o deszcz, patrzę jutro, pojutrze. No w tym tygodniu będzie deszczowo cały czas.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
14: Jak długo czekaliście kiedyś na przesyłkę albo awizu za...
0: RMF 2.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM. Faktów RMF FM. Bogdan Zalewski.
2: Kłaniam się nisko i zapraszam do słuchania. Gest ukraińskich władz Lwowa wobec polskiej organizacji. Natychmiastowej eksmisji nie będzie. Jak hartuje się europejska stal? Będą bariery przed stalowym importem z Chin, Indii i Rosji. Ile Polka tak naprawdę zarobiła na French Open? Maja Chwalińska zapłaci aż 45% podatek, ale nie w Polsce. Tak pazerny jest francuski fiskus. Władze Lwowa wycofały się z decyzji o natychmiastowym eksmitowaniu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, dowiedział się reporter RMF FM. Siedziba polskiej organizacji została zapieczętowana dzień po wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który wezwał do odebrania Wołodymyrowi Załęskiemu orderu Orła Białego. Decyzję o eksmisji przesunięto o rok, zakomunikował prezes Towarzystwa Emil Legowicz.
3: Oni po prostu chcą uspokoić nas, żeby my sobie buzię zamknęli.
2: Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Bruksela ostatecznie zdecydowała o redukcji prawie o połowę importu stali do Unii Europejskiej. Ponadto postanowiła o nakładaniu 50% cła na wolumeny powyżej ustalonego limitu. Chodzi o ochronę europejskiego rynku przed zalewem taniej stali, na przykład z Chin czy z Indii. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca, a już o szczegółach dowiedziała się brukselska dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Burgino. Katarzyno, co to oznacza dla polskich hut?
4: Jak ustaliłam, polska branża stalowa czeka teraz na szczegóły dotyczące podziału nowych, mniejszych kontyngentów na kraje i produkty, licząc na ograniczenie importu z Azji, ale także z Ukrainy. Komisja Europejska zapowiada, że przyzna Ukrainie kontyngent na poziomie niższym niż w ostatnich latach, ale będzie brać pod uwagę jej trudną sytuację wojenną. Unia ograniczy także obchodzenie sankcji przez Rosję, bo do tej pory rosyjska stal trafiała do Unii na przykład po obróbce w Turcji jako produkt turecki. Teraz będzie wymóg przedstawiania atestów miejsca pierwotnego wytopu surowca.
2: Uwaga kierowcy, tankowanie będzie nieco tańsze. Znamy już nowe, maksymalne jutrzejsze ceny. Za litr benzyny 95 zapłacimy o 7 groszy mniej, 5 zł i 93 grosze. W przypadku oleju napędowego górny limit wyniesie 6 zł i 45 groszy za litr, czyli o 3 grosze niżej niż dziś. Maja Chwalińska nie zapłaci podatku w Polsce od nagrody na turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. To 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Minister finansów Andrzej Domański przypomniał, że Polska i Francja mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
5: Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód.
2: We Francji podatek od tak wysokich kwot wynosi około 45%, czyli Maja Chwalińska otrzyma mniej więcej 2 700 000 złotych. Pokazy ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy, a także warsztaty z wzywania pomocy i bezpiecznego zachowywania nad wodą. Na plaży miejskiej w Szczytnie na Mazurach zainaugurowano wojewódzką część kampanii służb Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. A czy dzieci wiedzą, co to są bezpieczne wakacje?
6: Dla mnie bezpieczne wakacje takie, że jak na przykład jesteśmy w hotelu, żeby też nie bałaganić albo odsunąć się od morza i poprosić rodzica, jak na przykład obok jest las, żeby z nim poszedł.
7: Dla mnie bezpieczne wakacje zaczął zakładanie kasku na rower.
8: A kamizelki na przykład, jak pływasz rowerem wodnym albo kajakiem?
7: Też.
8: A czy można samemu bez opieki wchodzić do jeziora?
9: Nie.
8: Dlaczego?
7: Bo można utonąć.
6: Albo jak ktoś jest na przykład dużym, na przykład dorosłym, albo jest nastolatkiem, to może, jak wie, jak się zachowywać.
8: A jak ktoś nie umie pływać, to może wchodzić?
6: Nie.
7: Może tylko, że z kamizelką.
2: No proszę, jak wyedukować. Z uczniami ze Szczytna rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Zabawa na świeżym powietrzu w wieku przedszkolnym sprzyja lepszemu zdrowiu psychicznemu dzieci, przekonują naukowcy z Uniwersytetu Exeter.
10: To z pozoru oczywiste stwierdzenie jest o tyle istotne, że potwierdzono je teraz w wyniku obserwacji ponad 4000 dzieci od 4 do 8 roku życia.
2: W studiu Grzegorz Jasiński.
10: Dzień dobry.
2: No, wyraźliśmy już z krótkich spodenek. Nasze pokolenie wychowało się, Grzegorzu, w dużej mierze koło trzepaka, prawda?
10: Oj, tak.
2: No i chyba nie żałuje.
10: Absolutnie. A wyniki tych brytyjskich badań pokazują jednoznacznie, że efekt wciąż obowiązuje. Dzieci, które częściej bawiły się na zewnątrz w wieku 2, 3, 4 lat, znacznie rzadziej należały potem do grupy z nasilonymi objawami problemów psychicznych. Policzono, że każde dodatkowe wyjście na zewnątrz w tygodniu zwiększało szanse na utrzymanie dobrego zdrowia psychicznego aż o 6-14%. Zapewnienie dzieciom okazji do zabawy na świeżym powietrzu to może być najprostszy i najtańszy sposób poprawy ich psychicznego samopoczucia. Warto więc inwestować w place zabaw i parki dostępne i bezpieczne dla najmłodszych.
2: Fakty dostępne dla każdego, w każdym wieku. Mamy o 14:00. Można słuchać na świeżym powietrzu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Jeśli dziś wpadniecie na pomysł spaceru, to przyda się zdecydowanie parasol, a my nie...
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

słuchasz, przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Dobry, witam serdecznie i zapraszam do słuchania. Tylko w RMF FM kulisy wstrzymania eksmisji polskiej organizacji z siedziby w rynku we Lwowie. Dlaczego ukraińskie lokalne władze wycofały się z decyzji wymierzonej w naszych rodaków? Posłuchajcie ustaleń naszego dziennikarza. Kobiety rakiety wystartowały w Krakowie. Nasze przebojowe, asertywne panie robią kariery w branżach technicznych i naukach ścisłych. Piekielnie mocna reklama, czyli linia na hel. Nie będzie natychmiastowej eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z siedziby na lwowskim rynku. Pierwsi poinformowaliśmy, że lokalne władze wycofały się z decyzji podjętej pod koniec maja. Zapadła dzień po wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który wezwał do odebrania przywódcy Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego za gloryfikację zbrodniczej ukraińskiej powstańczej armii. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada opowie o kulisach decyzji ukraińskich władz Lwowa. Witamy, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Jakie są powody zwrotu w tej sprawie?
2: Prezes towarzystwa twierdzi, że w obecnej sytuacji awantura z Polakami o historyczną siedzibę była władzą Lwowa, obwodu lwowskiego, nie na rękę. Tym bardziej, że eksmisja wywołała reakcję bardzo wielu środowisk w Polsce.
3: Bardzo szeroko w Polsce poszło i tam senatorowie, posłowie bardzo wysoko doszło, no i oni już tutaj nie mieli wyjścia.
2: Emil Legowicz zwrócił uwagę na formę, w jakiej chciano rozwiązać umowę obowiązującą od 33 lat.
3: Bez żadnego pytania, bez żadnego uprzedzenia, bez żadnych problemów przychodzą z opieczętą drzwi, pismo, że za 7 dni mamy opuścić lokal i koniec.
2: Rada Obwodu Lwowskiego tłumaczyła, że preferencyjna umowa wygasła. Na razie została przedłużona o rok.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S5 między węzłami Miedzyń i Bydgoszcz Zachód w Kujawsko-Pomorskim. W Drzewcach po wypadku motocykla zablokowana jest jezdnia w stronę Poznania. 14.01 po 17.00 Lewica zaprezentuje kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. Według zapowiedzi Donalda Tuska także dziś powinniśmy poznać nazwisko wspólnego kandydata PSL-u i Koalicji Obywatelskiej. Z nami w faktach reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
4: Witam serdecznie.
1: Witamy serdecznie, Kasprze. Kto jeszcze zwleka z podjęciem decyzji co do startu w Krakowie?
4: To Polska 2050. Według moich informacji najpóźniej jutro szef klubu poseł z Krakowa Paweł Ślis ma podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. Jednak wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, do niedawna lider Polski 2050, uważa, że jego ugrupowanie nie powinno brać udziału w tych wyborach.
5: To nie będzie dobry pomysł, dlatego że my dzisiaj musimy się przede wszystkim poukładać jako partia na szczeblu centralnym, a nie wykrwawiać się w bojach lokalnych.
4: Z kolei były rajdowiec Rafał Sonik potwierdził informację RMF FM, że rozważa start w wyborach i był do tego namawiany przez środowisko Koalicji Obywatelskiej. O tym, kogo będziemy wspierać, poinformuje premier, mówi wiceprzewodniczący partii Tomasz Siemoniak.
6: Będzie to kandydatura dająca nowy początek, zupełnie inną wizję, inny profil niż dotychczasowy prezydent.
4: To wszystko wskazuje na to, że Lewica po 17 zaprezentuje Darię Gosek-Popiołek jako kandydatkę na wyborach w Krakowie.
1: Ponad 400 studentek i studentów kierunków ścisłych, ekspertki technologiczne oraz przedstawiciele biznesu i nauki dyskutują w Krakowie o wyzwaniach na rynku pracy. W klubie Studio trwa konferencja Kobiety Rakiety, jedno z największych w Polsce spotkań poświęconych wspieraniu kobiet w branżach technicznych i naukach ścisłych.
7: Dziewczyny teraz już są bardziej świadome. Ta ścieżka zupełnie inaczej wygląda, ale fajnie jest pokazać, jak to kiedyś było, jak sobie ułatwić, tak nie wyważać drzwi otwartych na oścież, bo dziewczyny już mają jakby swoje sprawdzone rozwiązania. No pokazujemy, jak można równolegle z mężczyznami funkcjonować na troszkę może nie lepszej czy gorszej jakości, ale po prostu inaczej.
8: Tutaj tak jesteśmy wszystkie razem i może dzięki takim wydarzeniom więcej kobiet w przyszłości będzie chciało studiować na kierunkach technicznych, bo myślę, że jest nas coraz więcej.
1: Przekonywały w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym przebojowe panie Elżbieta Markiewicz z Mentoring F2F oraz studentki Maria i Martyna.
9: Wasze opinie w faktach RMF FM.
1: Pytaliśmy, czy podoba wam się diaboliczna promocja linii autobusowej kursującej na hel z numerem kojarzącym się z liczbą bestii. Rafał Skadany napisał mail na fakty@rmf.fm, że linia autobusowa 666 na hel to jedna z najlepszych i najbardziej zabawnych gier słów, jakie widział w komunikacji publicznej. Może dzięki temu numerowi hel stanie się jeszcze popularniejszą atrakcją turystyczną. Kto wie, może kiedyś dorówna słynnej amerykańskiej Route 66. Choć my mamy tutaj przewagę, 1/6 więcej, napisał z przymrużeniem oka nasz rodak z Kanady. A może ktoś z was ma inne zdanie i uważa, że nie należy kusić kusego. Fakty@rmf.fm.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: 14.05, a to oznacza lepszą połowę dnia i tu mamy dla was zaskoczenie.
4: Paweł Jaworczyk, cześć, witajcie.

Wirujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Dobry, witam serdecznie i zapraszam.
2: Jest 15.
1: Chwała Chwalińskiej. Maja jest już w Polsce po sukcesie na kortach w Paryżu.
3: Po prostu przysłowiowo kliknęło.
1: Oddamy głos naszej nowej tenisowej gwieździe, a potem pielęgniarkom protestującym przeciwko projektowi ustawy. Nasz warszawski reporter pytał o reakcję w Ministerstwie Zdrowia. Faktach także kierunek hel. Piaszczysta kosa będzie większa. Maja Chwalińska planuje kilkudniowy wyjazd, by odpocząć i, jak sama mówi, mieć energię na nowe wyzwania. Nasza nowa gwiazda tenisa wróciła do Polski z Paryża. W turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa wywalczyła drugie miejsce. Tak tłumaczyła swój sukces.
3: Po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że po prostu tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość. Więc myślę, że zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość. I tak się ułożyło.
1: Brawo. W najnowszym notowaniu listy WTA Maja Chwalińska awansowała ze 114 na 21 miejsce. Wcześniej nigdy nie plasowała się w najlepszej setce. Gratulujemy i prosimy o jeszcze.
4: Bieżące fakty w RMF FM.
1: Uważajcie za kierownicą. 3 osoby zostały poszkodowane po zderzeniu 2 samochodów na drodze krajowej nr 20 na Kaszubach, w Borczu między Kościerzyną i Żukowem. Wprowadzono ruch wahadłowy. Wypadek także na A1 w Rulewie w Kujawsko-Pomorskim. Ciężarówka uderzyła w bariery. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska. Ponad 2,5 tysiąca komentarzy i uwag złożono w sprawie nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych, ustalił reporter RMF FM. Zgodnie z projektem, aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby 18-miesięczne. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. Przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, czego dotyczą uwagi i co na to resort zdrowia?
5: Bardzo często tego, że 18 miesięcy to za mało czasu, żeby dokładnie przygotować przyszłe położne do pracy.
6: 1,5 roku, które proponuje ministerstwo, jest absolutnie za krótkim czasem na to, żeby one faktycznie tą wiedzę posiadły, którą powinna położna mieć.
5: Tak przekonuje położna Agata Semik. Tymczasem wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka deklaruje, że zapisy ustawy mogą się jeszcze zmienić i zapowiada szybkie dalsze prace.
7: Będziemy się po 15 czerwca spotykać ze środowiskiem, natomiast zależy mi na tym, żeby w lipcu weszło to na stały Komitet Rady Ministrów.
5: Ostatni dzień na składanie uwag do nowych przepisów dotyczących położnych to następny poniedziałek.
1: Cypel helski będzie większy. Z dna morza specjalne pogłębiarki wydobędą piasek, który zostanie przetransportowany na plażę. Rury potrzebne do tej operacji już leżą na piasku, co zauważalnie zmienia krajobraz.
8: Właśnie zwróciłyśmy na nią uwagę, tak, przeszkadza trochę. Psuje widok.
9: Ale to w ogóle jest ostatni moment, żeby tutaj siedzieć jeszcze. Ruszy refulacja, czyli powiększanie plaży. Wysypią tutaj tony piasku.
10: No jeśli będzie więcej miejsca, to zawsze latem, tak, jakie są tłumy ludzi, to będzie przyjemniej.
11: Plaża będzie większa, to więcej osób będzie mogło tutaj przychodzić, popatrzeć sobie na fajną wodę.
9: Czyli rura, dopóki nie jest używana, dopóki nie trwa powiększanie plaży, może się też przydać podczas plażowania.
12: Tak, jako leżak. Podparcie jako leżak.
13: No tak, suszą się spodnie, spodenki, to prawda.
1: Usłyszał od wypoczywających w helu nasz reporter Stanisław Pawłowski. W tym roku powiększona niemal 4-krotnie została plaża w Kuźnicy. Kolejna na liście jest plaża we Władysławowie. Nie wiem, czy można stopniować wielkość piaszczystych miejsc wypoczynku. Może plażątko, plaża, plażysko. W każdym razie wszędzie życzymy wam jak najwięcej miłych chwil.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Plażestwo, jeszcze takie słowo mi przychodzi do głowy. Plażestwo, Bogdanie.
1: Tak,
2: to jest takie duża plaża, plażestwo.
1: Królestwo plaży.
2: Królestwo plażestwo, tak jest. Połacie plażestwa. No, nie radzę teraz się opalać, chyba że lubicie tak trochę morsować, bo 17 stopni na wybrzeżu. Widzę, że nawet jest Hel 14, Elbląg 14 stopni. W centrum 21, południe 23.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: No to 4 minuty. RMF 2.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Zarzut zabójstwa swojej 16-letniej dziewczyny usłyszał 19-letni Damian F., poinformowała prokuratura okręgowa w Lublinie. Ciało nastolatki policja znalazła w jednym z mieszkań w Białej Podlaskiej. Mężczyzna przyznał się do zarzutu. Nie był dotychczas karany. Zostały od niego pobrane próbki do badań pod kątem obecności środków odurzających. Dowództwo armii Iranu poinformowało, że zakończyło działania militarne wymierzone w Izrael. Jednocześnie Teheran ostrzegł, że ponowi ostrzał, jeśli Izrael nie zaprzestanie ataków na cele w Libanie. Uwaga kierowcy na A4 w województwie dolnośląskim. Między węzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas kierunku Wrocławia. Regeneracyjne efekty snu można sztucznie wywołać. Przynajmniej u zwierząt, Grzegorzu, prawda?
2: No od razu podkreślamy, że nie chodzi o to, by w tych eksperymentach sen całkowicie zastąpić, tylko by lepiej go zrozumieć.
1: Grzegorz Jasiński przynosi najnowsze doniesienia badaczy z Uniwersytetu Wisconsin Madison.
2: Witam ponownie.
1: Wykorzystana metoda u ludzi by się nie przyjęła, tak?
2: Bo jest bardzo inwazyjna. Naukowcy u genetycznie modyfikowanych myszy wykorzystali implanty emitujące impulsy świetlne i w ten sposób wywoływali rytmiczne cykle aktywności i wyciszenia neuronów w jednej półkuli mózgu myszy, naśladujące naturalne wzorce podczas snu. Gdy potem myszy mogły już spać, okazało się, że aktywność charakterystycznych dla głębokiego snu fal była w tych regionach mózgu poddanych stymulacji znacznie niższa. Tak jakby potrzeba snu w tych obszarach została częściowo zaspokojona. Kluczowe znaczenie miał właśnie specyficzny wzorzec aktywności i wyciszenia. Odkrycie sugeruje, że możliwe jest częściowe oszukanie mózgu i być może wywołanie procesów regeneracyjnych u osób cierpiących na przewlekłą bezsenność albo pracujących w systemie zmianowym. Trzeba jednak jeszcze wymyślić, jak bezinwazyjnie to zrobić.
1: Swoją drogą ciekawe, o czym te myszy śnią? A jeśli u was popołudniowa drzemka, to krótka. Na kolejne fakty zapraszamy o 16.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem klubu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: bo gdyby...
1: Słuchacie RMF 2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
2: Zaczynamy fakty w RMF FM. Jest 16.
3: Agnieszka Pietrzak
4: i Bogdan Zalewski.
3: 20 milionów złotych kary za złamanie unijnych sankcji wobec Rosji.
4: To finansowa konsekwencja dla sprzedawcy luksusowych aut ze Śląska.
3: Popołudniowe problemy na drogach.
4: Przekażemy informacje ważne dla kierowców na Pomorzu.
3: I w zachodniopomorskim.
4: Jak długo pracują Polacy?
3: Za długo.
4: Przytoczymy najnowszy raport.
3: I zapytamy Was o odczucia.
4: Śląska Krajowa Administracja Skarbowa nałożyła 20 milionów złotych kary dla firmy, która naruszyła unijne sankcje wobec Rosji.
3: Jak informuje nasz reporter Marcin Buczek, przedsiębiorca sprzedawał luksusowe samochody.
5: Auta miały trafiać przez Białoruś do Rosji i tam były rejestrowane. Według ustaleń pracowników Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego przez 6 miesięcy w 2023 roku firma sprzedała poza Unię Europejską ponad 170 samochodów oraz motocykl. Ich wartość to 19 milionów euro. Chodzi o złamanie unijnych przepisów z 2014 roku, które zakazują m.in. sprzedaży i dostawy towarów luksusowych do Rosji.
4: Uważajcie za kółkiem. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze 22 w Gnojewie na Pomorzu.
3: Na trasie Malbork-Starogard-Gdański auto osobowe wpadło do rowu. Obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy.
4: Zablokowana została na kilka godzin droga krajowa 26 w Chojnej w zachodniopomorskiej.
3: Na drogę przewróciła się ciężarówka, która przewozi płynny asfalt. Do 19 kierowcy będą musieli korzystać z objazdu. A już za chwilę w Radiu RMF 24 rozpocznie się program Lekarz Dyżurny.
4: Nie zabraknie ciekawych informacji ze świata medycyny, którymi podzieli się z Wami prowadzący Marek Łabno.
3: Dzień dobry Marku, to o czym dzisiaj będzie?
6: Dzień dobry. Dzisiaj odpowiem na pytanie, czym jest placebo i dlaczego w ogóle ma prawo działać. Przyjrzę się bliżej aspektom pozafarmakologicznym i ich znaczeniu podczas leczenia za pomocą tabletek. Będzie też o efekcie nocebo, czyli przeciwieństwie efektu placebo, a także o jego znaczeniu w sporcie. Do studia zaprosiłem też gościa, farmaceutę doktora Tomasza Kowalskiego. Warto posłuchać.
4: Jeszcze więcej wartościowych informacji. Polecamy.
3: A propos sportu. O czym marzy teraz Maja Chwalińska?
4: O to, co sama przyznała nasza nowa gwiazda tenisa po powrocie z Paryża.
7: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, są moje priorytety. Kompletny wypoczynek nad morzem.
4: Więc najpierw bryza i luz.
3: A później trawa na Wimbledonie.
8: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
3: Polacy w czołówce najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej.
4: Przeciętny polski pracownik spędza w pracy średnio 38 godzin tygodniowo. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
3: W faktach RMF FM nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, jak wypadamy w porównaniu z innymi krajami?
9: Najkrócej pracują Holendrzy, niespełna 30 godzin tygodniowo, czyli ponad 8 godzin krócej niż Polacy. Więcej czasu w pracy od nas spędzają tylko Litwini, Bułgarzy, Rumuni i Łotysze. Na polski wynik wpływają m.in. pracujący w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Oni spędzają w pracy więcej niż ci zatrudnieni na etacie. Inna sprawa, że coraz więcej i dłużej pracują seniorzy.
10: Jak sobie spojrzymy na liczbę osób, które są w tej chwili w wieku emerytalnym i są aktywne zawodowo, to już, jak dobrze pamiętam, przekraczamy 800 tysięcy.
9: Podkreśla członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek. Do tego w Polsce wyjątkowo niepopularne jest pracowanie na niepełny etat. Takich możliwości jest nad Wisłą niewiele, nieco ponad 6% pracowników zarabia w ten sposób, zdecydowanie poniżej unijnej średniej, która wynosi niemal 18%.
3: A co wy na ten temat sądzicie?
4: Czujecie się przepracowani?
3: fakty@rmf.fm.
4: Pytamy też o to przechodniów.
11: Czy uważa pan, że pan pracuje za dużo?
12: Zdecydowanie nie jestem na L4.
3: Zdarzają się i takie przypadki.
4: To co, więcej zdrowia?
3: Tak.
4: Mniej pracy życzymy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
2: To ważna informacja dla tych, którzy po pracy wrócą do domu i będą musieli wieczorem wyprowadzić psa na spacer na zachodzie kraju. Tam uważajcie, tam może popadać deszcz, więc taki szybki spacer, albo weźcie ze sobą parasolkę. Reszta kraju elegancko, bez deszczu. Jutro w ciągu dnia burze i bardzo gorąco, 29 stopni w Warszawie, tu będzie najcieplej, a najchłodniej Szczecin 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
2: Mrozu z nowością to...
0: RMF 2.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

i lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

najlepszymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest wniosek o areszt dla 37-letniego Turka, który w sobotę spowodował tragiczny wypadek w Ząbkach pod Warszawą.
2: Przypomnę, zginęły dwie osoby. Więcej informacji na ten temat przekażemy w kolejnych faktach. A teraz uwaga, kierowcy w Wielkopolsce.
1: Na trasie S11 w Przygodzicach zepsuta ciężarówka zablokowała prawy pas jezdni w kierunku Katowic.
2: Jest nowy sędzia, który ma decydować o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry.
1: Do sprawy wylosowany został Tomasz Grochowicz, sędzia, który w marcu ubiegłego roku odmówił aresztowania Zbigniewa Ziobry na wniosek Sejmowej Komisji Śledczej.
2: Sprawa wydania Ena za byłym ministrem zacznie się od nowa. Prowadząca ją od lutego sędzia została wyłączona ze sprawy z powodu posiadania akcji telewizji, w której zatrudnił się Ziobro.
1: Zajadacie się truskawkami? Jedzcie też ich szypułki.
2: To nieocenione źródło składników odżywczych. Są bogate w błonnik, witaminy C, E, ale nie tylko.
1: Nie tylko. O wszystkich zaletach szypułek przeczytacie w artykule na naszej stronie RMF24.
2: Zdjęcie ilustracyjne, oczywiście truskawkowe. Z nami jest już Marlena Chudzio. Zaczynamy fakty kulturalne.
1: A w centrum naszej uwagi kobiety.
3: Tak będzie w Bielsku-Białej podczas 5. Festiwalu Monodramów Kobiecych Mała Czarna. Zobaczymy 7 popisów aktorskich w wykonaniu charyzmatycznych, hipnotyzujących kobiet. Na start dziś wieczorem sztuka Kobieta pracująca powraca w wykonaniu Elizy Borowskiej. W czwartek zaczynają się opolskie konfrontacje teatralne. Będzie różnorodnie, zapowiadają organizatorzy.
4: Przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, czyli reżyserów bardzo znanych i uznanych. Ale też będą przedstawienia skromniejsze i z Teatru Lalkowego, jak w Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie.
3: Zachęca przewodnicząca jury konkursu Klasyka Żywa Maryla Zielińska. To już 50. edycja tej imprezy. A na koniec także miły akcent jubileuszowy. Stworzył Kleksa, Franka Kimono, Szpicbródkę i wiele innych pięknych ról teatralnych i filmowych. Piotr Frączewski kończy dziś 80 lat. Doceniamy różnorodność jego talentu.
5: Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz.
3: Nie wiem jak z tym karate, ale mistrz na pewno. Wszystkiego najlepszego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Szesnasta 16:32. Lepsza połowa dnia.
0: RMF 2.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. Słuchamy.
2: Zapraszamy.
3: Zapraszamy serdecznie.
2: Nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
3: Taki zarzut postawiono taksówkarzowi z Turcji, sprawcy tragedii w Ząbkach pod Warszawą.
2: Darmowe przejazdy pociągami.
3: Oferta dla młodych ludzi z Polski i Niemiec.
2: Czujecie się przepracowani?
3: Lubicie swoją pracę?
4: Chciałabym zupełnie coś innego robić. Ciągle szukam.
2: Nie szukajcie innych fal radiowych.
3: Nie ma sensu. Słuchajcie faktów RMF FM.
2: Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał 37-letni kierowca taksówki, który w sobotę spowodował tragiczny wypadek w Ząbkach pod Warszawą. Zginęły dwie osoby.
3: Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie obywatela Turcji.
2: A tę sprawę śledzi reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy cię, Michale. Jaka kara mu grozi?
5: Grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyzna został dziś przesłuchany, nie ustosunkował się do przedstawionego mu zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura rejonowa w Wołominie skierowała już do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla mężczyzny. Przypomnę, do tragedii doszło w sobotni wieczór w Ząbkach. Kierowca taksówki chciał skręcić w lewo ze skrajnego prawego pasa jezdni. W trakcie wykonywania tego manewru w jego samochód uderzyło rozpędzone Audi. Tym autem podróżowało 3 mężczyzn. Dwaj z nich w wieku 22 i 23 lat zmarli po przewiezieniu do szpitala. Trzeci nadal walczy o życie.
3: Uwaga kierowcy na Podkarpaciu.
2: W pobliżu Niska na trasie S19 zepsuty bus zablokował pas jezdni w kierunku Rzeszowa. Pożar ciężarówki na trasie S8 w Nadarzynie na Mazowszu.
3: Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Katowic.
6: Popołudniowe fakty RMF FM.
3: Będzie pula darmowych biletów dla młodzieży na podróże koleją. Młodzi pasażerowie z Polski i Niemiec zyskają możliwość bezpłatnej jazdy pociągami po obu krajach.
2: Podczas posiedzenia unijnych ministrów transportu w Luksemburgu minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił tę inicjatywę.
3: A na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Katarzyna, jak to będzie konkretnie wyglądało?
7: Jeszcze w tym roku ruszy konkurs, w którym osoby poniżej 27 roku życia będą mogły zdobyć darmowe bilety na 7 dni. Dni podróży wszystkimi kategoriami pociągów.
8: W puli jest 60 tysięcy biletów do podróżowania przez Niemców w Polsce i przez młodych ludzi z Polski po Niemczech.
7: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Projekt wzorowany jest na bilecie przyjaźni francusko-niemieckiej, który jednak zapewnia podróż przez cały miesiąc. W przypadku sukcesu Ministerstwo Infrastruktury planuje kolejną inicjatywę wspólnie z Francją.
3: Polacy to prawdziwi pracusie.
2: Przypominamy, że z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że jesteśmy w czołówce najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej.
3: W ubiegłym roku polscy pracownicy przepracowywali średnio 38 godzin w tygodniu.
2: Trochę dłużej niż w Polsce pracuje się na Litwie, Łotwie, w Bułgarii, a także Rumunii.
3: A jaki mamy stosunek do pracy? W Szczecinie pytała o to nasza dziennikarka Anna Pałamar.
9: A lubi pan swoją pracę ogólnie?
10: Lubię, ale będę musiał ze względu na kontuzję zmienić.
9: Czy uważają panie, że pracują za dużo?
11: Zdecydowanie. No takie mamy czasy.
12: Godziny pracy są takie, jakie są, czyli czasami cały dzień, tak jak ja zaczynam pracę od 11 do 18, zanim wiadomo wrócę logistyka.
9: A lubi pani swoją pracę?
12: Nie do końca, nie. Chciałabym zupełnie coś innego robić. Ciągle szukam i no chciałabym się zatrzymać, żebym poczuła, że to jest to miejsce.
3: No to proszę pani, życzymy spełnienia marzeń.
2: Oczywiście. Średnia unijna w ubiegłym roku wynosiła 35 godzin. Najkrócej pracowały osoby zatrudnione w Holandii, Danii i Belgii.
3: A czy wy uważacie, że pracujecie za dużo? Czujecie się przepracowani?
2: Piszcie do nas na adres fakty@rmf.fm.
3: Oczywiście w wolnej od pracy chwili.
2: Oczywiście.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: No to zajmijmy się tym, co jutro w pogodzie. 20 stopni, najchłodniej będzie w Szczecinie. Jeszcze tu widzę Koszalin, tak. 22 stopnie, reszta kraju to tak mniej więcej 24-25. No oprócz tego, co będzie się działo w centrum i na południu, bo tutaj nawet 29 stopni. No i właśnie na południu kraju, tak od Łodzi na południe burze. No i też grad.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: 4 minuty. RMF 2.

matka. Uciekam w moje świętości, objęcia tych, którzy akceptują moje słabości. Rodzina, o której zawsze marzyłem, dom, który był zawsze azylem. Miłość,

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Kierowców są problemy na autostradzie A4 między węzłami Rzeszów Zachód, Sędziszów.
2: W Bratkowicach zepsuta ciężarówka blokuje pas jezdni w kierunku Krakowa. Rozpędza się wyścig przed wyborami nowego prezydenta Krakowa.
1: Za pół godziny gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
2: A padną pytania o to, czy w Krakowie potrzebne jest metro.
1: I czy strefa czystego transportu w obecnym kształcie powinna zostać zlikwidowana.
2: Zapraszamy serdecznie w imieniu Grzegorza Sroczyńskiego.
1: Jutro o tej porze będziemy już znać nazwiska członków kolejnej misji księżycowego programu Artemis.
3: NASA oficjalnie ogłosi 4 astronautów, którzy prawdopodobnie w przyszłym roku wyruszą w lot, który ma przybliżyć powrót człowieka na Księżyc.
2: Przygotowania śledzi Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorze, to będzie część księżycowego programu, ale sam lot księżycowy nie będzie.
3: Początkowo planowano, że podczas misji Artemis 3 będzie lądowanie na Srebrnym Globie. To się jednak zmieniło. Lot tylko na orbitę Ziemi będzie poświęcony testom potencjalnych lądowników i prawdopodobnie też skafandrów kosmicznych. W załodze muszą być więc astronauci z doświadczeniem pilotażu i spacerów kosmicznych. Wiadomo, że miejsce powinien otrzymać przedstawiciel Europejskiej Agencji Kosmicznej, która buduje moduły serwisowe pojazdu Orion. Tu najczęściej wskazuje się na astronautę z Niemiec, Aleksandra Gersta. Wspomina się też o szansach Włoszki, Samanty Cristoforetti. Tyle, że dla Europejskiej Agencji lot tylko na orbitę Ziemi to jakby prestiż dużo mniejszy od oczekiwanego. Ciekawe, jakie będą rozstrzygnięcia.
1: No i powtórzę, jutro o tej porze będziemy już wiedzieć.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A na początek informacja dla 500 000 klientów firmy Tauron.
1: Zapraszam, Michał Zieliński, witamy, Michale.
5: Ta firma zmienia okresy rozliczeniowe dla prosumentów, czyli na przykład posiadaczy fotowoltaiki. Co dokładnie się zmieni, o tym Igor Skrzypek.
6: Do tej pory prosumenci Taurona, czyli zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak i jej producenci poprzez instalacje zamontowane w domach, rozliczali się w cyklach 2-, 6-, a nawet 12-miesięcznych. Teraz rozliczenia będą odbywać się co miesiąc. Nie na podstawie prognozy, ale rzeczywistego zużycia i produkcji. To oznacza też, że na rachunkach zobaczymy nowe wyliczenia, na przykład wyższą opłatę abonamentową w wysokości około 5 zł. 60 groszy brutto za miesiąc. Tauron już rozsyła pisma o zmianie systemu do klientów, ale nowe rozliczenia wejdą w życie formalnie od września.
5: Rząd ma się jutro zająć płacą minimalną na przyszły rok. Resort pracy proponuje podwyżkę o 180 zł do 5 tysięcy bez 4 zł. Związki zawodowe domagają się podwyżki minimalnej pensji w 2027 roku do 5200 zł. Rząd ma czas do połowy czerwca, by przedstawić propozycję Radzie Dialogu Społecznego. Jeszcze notowania: urzędowe ceny maksymalne paliw jutro kilka groszy w dół, złoty bez większych zmian. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,67, a na giełdzie główne indeksy rosną mniej więcej o 0,5%.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: 17.32, no tak, abrakadabra, gramy.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: I Bogdan Zalewski, słuchamy.
2: Zapraszamy.
3: Zapraszamy gorąco.
2: Kolejne nazwisko na liście osób, które chcą zasiąść w fotelu prezydenta Krakowa.
3: Lewica ogłosiła, że jej kandydatką jest Daria Gosek-Popiołek.
2: Wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość Michał Drewnicki będzie za chwilę naszym gościem.
3: Popołudniową rozmowę w RMF FM poprowadzi Grzegorz Stroczyński.
2: Martwy punkt w sprawie pokoju na Bliskim Wschodzie.
3: Nasz waszyngtoński korespondent przekaże najnowsze doniesienia.
2: Krakowska posłanka Daria Gosek-Popiołek, która reprezentuje w Sejmie klub Lewicy, będzie kandydatką tej formacji w wyborach na stanowisko prezydenta stolicy Małopolski.
3: A to już dziewiąta osoba, która zapowiedziała walkę o fotel w krakowskim magistracie.
2: Łączymy się z naszym reporterem Pawłem Koniecznym. Pawle, wciąż nie znamy oficjalnego kandydata Koalicji Obywatelskiej.
4: Propozycję starania się o ten urząd otrzymał Rafał Sonik, przedsiębiorca i rajdowiec. Przyznał jednak, że nie podjął ostatecznej decyzji. Swoją kandydaturę w Nowej Hucie zaprezentował dziś natomiast wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory chęć kandydowania ogłosili oprócz niego Bartosz Bochańczak z Konfederacji, Aleksandra Owca z Partii Razem, Grażyna Zofia Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej, aktywistka Marianna Schreiber oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Data przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana. Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.
3: Eskalacja napięcia po 100 dniach wojny.
2: Po wymianie ognia między Iranem a Izraelem, Teheran oskarża USA o zdestabilizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie.
3: Z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Nikt nie wierzy, że Izrael podejmuje jakiekolwiek działania bez wcześniejszej koordynacji i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, powiedział rzecznik MSZ w Teheranie, obwiniając USA za kolejną eskalację. Prezydent USA Donald Trump wezwał natomiast dziś Izrael i Iran, by natychmiast przestały strzelać. Trump podkreślił, że negocjacje trwają, choć ignorancja lub głupota mogą stanąć im na drodze. Sprawy powinny potoczyć się szybko, powiedział Trump kolejny raz, sugerując, że wkrótce może dojść do podpisania porozumienia pokojowego. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: A w faktach teraz ważna informacja dla kierowców na obwodnicy Trójmiasta.
3: Między węzłami Gdańsk Lotnisko i Karczemki zderzyły się 3 samochody osobowe.
2: Na wysokości węzła Karczemki zablokowany został pas łącznicy zjazdowej. Uważajcie.
6: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: Grzegorz Stroczyński i jego gość.
3: Witamy panów i zapraszamy.
7: Witam serdecznie. Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta miasta Krakowa i radny Krakowa. Witam pana serdecznie.
8: Witam serdecznie, dzień dobry, pozdrawiam z Krakowa.
7: Prosto z Kopca, tak, widzimy się, ja z Warszawy, pan z Kopca.
8: Tak.
7: Piękny widok za pańskimi plecami. No dobrze, a na początek chciałbym zacząć od szybkich strzałów. Metro
8: bardzo proszę.
7: Krakowie, metro w Krakowie, tak czy nie?
8: Tak, koniecznie tak.
7: Rozszerzenie strefy płatnego parkowania, tak czy nie?
8: Nie, mamy największą strefę chyba w Polsce.
7: Rafał Sonik, to groźny rywal?
8: Dla Krakowa tak, dla mnie sądzę, że byłby dobrym kandydatem.
7: Czy powinno się wyplenić z Krakowa najem krótkoterminowy i pogonić takie platformy jak Airbnb, tak czy nie?
8: Trzeba na pewno to ucywilizować, natomiast sądzę, że wygonić się po prostu nie będzie dało.
7: Hulajnogi i rowery elektryczne won schodników, tak czy nie?
8: Tak.
7: Zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach powinien w całym mieście obowiązywać już od 22.
8: To jest bardzo poważne pytanie, najprawdopodobniej tak, natomiast sądzę, że dopiero po rozmowie z mieszkańcami musielibyśmy wypracować idealne rozwiązanie.
7: Jeszcze dwa krótkie pytania otwarte, ale krótko, naprawdę. Jedna inwestycja w Krakowie, którą trzeba rozpocząć natychmiast.
8: To jest budowa węzłów przesiadkowych, między innymi na Okulickiego, między innymi...
7: Najważniejsza.
8: No to ulica Okulickiego, która prowadzi bezpośrednio do największego węzła transportowego na S7 i S52, to jest rzecz najważniejsza.
7: Dobrze, słychać, że nie spadochroniasz. Pierwsza decyzja, którą by pan podjął, gdyby został pan prezydentem Krakowa. Pierwsza.
8: Likwidacja, znaczy wysłanie projektu uchwały do Rady w celu likwidacji obecnej strefy czystego transportu prezydenta Miszalskiego i rozpoczęcie rzeczowej dyskusji nad ewentualnie nową strefą, szczególnie z osobami, które prezydent Miszalski zlekceważył w konsultacjach.
7: No dobrze, to zacznijmy od tej nieszczęsnej, a szczęsnej dla niektórych być może, którzy tam mieszkają, strefy czystego transportu, na której poślizgnął się prezydent, odwołany prezydent Aleksander Miszalski. Czy pan ma pomysł jakiś na inną strefę? Bo tę chcecie zlikwidować, a jaka byłaby inna?
8: Ja bym przede wszystkim chciał porozmawiać z tymi mieszkańcami Krakowa, którzy brali udział w konsultacjach, przychodzili na liczne spotkania, składali liczne wnioski, no i ich te zdanie zostało zlekceważone i wyrzucone do kosza przez prezydenta, więc przed ewentualnym podjęciem decyzji chciałbym wysłuchać tych Krakowian, co im się nie podobało.
9: No dobrze, to ja będę, dobrze, powiedzmy, że jestem matką z dzieckiem w wózku, która, bo te interesy są bardzo sprzeczne, która powie, no przepraszam bardzo, stare diesle kopcą i śmierdzą, nie mogę wyjść na spacer, taki jest smród. Co by pan jej odpowiedział?
8: To prawda, dlatego też strefa, którą wprowadzał prezydent Miszalski, kompletnie nie rozwiązywała tego problemu, bo każdy mógł wjechać przez 3 lata do miasta, jeśli zapłacił na przykład teraz 5 zł dziennie. Więc te dalej kopcące diesle były na ulicach Krakowa i ja bym tutaj stawiał na to, żeby już dzisiaj w ramach obowiązującego prawa kontrolować te najbardziej kopcące, trujące samochody, to jest możliwe w obecnych przepisach, i je po prostu eliminować z krakowskich dróg, bo są zaniedbane, albo na przykład są powycinane katalizatory i filtry cząstek stałych.
9: Ale rozumiem, że pański pomysł to jest wyposażyć, nie wiem, Straż Miejską albo policję z budżetu miasta w 10 mierników, to są drogie rzeczy, postawić, niech codziennie sprawdzają, tak?
8: To jest jeden z pomysłów, natomiast my musimy sięgnąć do badań, panie redaktorze, bo w obecnych przepisach strefa czystego transportu ma pewne określone normy i okazało się, to jest ciekawa rzecz, że Kraków zasadniczo spełnia już ustawowe normy jakości powietrza.
9: One są dosyć beznadziejne, te ustawowe normy.
8: Zgodnie z obowiązującymi przepisami już nie ma potrzeby Krakowie
9: obowiązywania strefy. Podśmierduje na jednej ulicy, na drugiej nie, to już są normy spełnione. Nie,
8: to prawda, natomiast ja bym tutaj stawiał również na to, by pomóc przede wszystkim ludziom, bo Miszalski miał taką tendencję do tego, żeby raczej utrudniać życie, wprowadzać zakazy i nakazy. Ja bym uważał, że lepiej tutaj zachęcać mieszkańców do dobrych rozwiązań, czyli na przykład wybudować parkingi park and ride, które można by stawiać w Krakowie albo na obrzeżach miasta. Ludzie, bo 250 tysięcy samochodów wjeżdża codziennie spoza Krakowa do Krakowa i ci ludzie mogliby tam parkować. Nie potrzeba strefy czystego transportu, nie potrzeba segregacji z względu na to, jaki kto ma portfel, a ci ludzie mieliby realną alternatywę dla poruszania się po mieście, więc sądzę, że rozmawiajmy o tym, jak pomóc ludziom, zamiast ich eliminować, segregować i im szkodzić.
9: Za co pan chce budować te parkingi, jak dług jest prawie 8 miliardów?
8: No to jest oczywiście rzecz kluczowa, natomiast ja bym przede wszystkim uczciwie podszedł do tematu budżetowego. To są wspólne pieniądze wypracowane przez mieszkańców Krakowa, przez tych mieszkańców, którzy pracują za biurkiem, za kierownicą gdzieś w sklepie, i poprzednie władze nie szanowały tych pieniędzy. No wydawały, proszę uwierzyć, że w Krakowie również szło na przykład 150 tysięcy złotych na spacery dendrologiczne.
9: To wszystko wiemy. Nie chcę, żebyśmy się ograniczyli do komentowania wyczynów Aleksandra Miszalskiego, bo ja je znam, też opisywałem.
8: Ale sam pan przyzna, natomiast że są niebywałe niektóre wydatki.
9: Niektóre wydatki są niebywałe, ale nie o tym rozmawiamy. Chcę pana zapytać realnie, czy ma pan pomysł, co zrobić z planami inwestycyjnymi, które pan zgłasza, słusznymi prawdopodobnie, i 8-miliardowym długiem Krakowa?
8: Przede wszystkim trzeba właśnie przeprowadzić szeroki audyt merytoryczny finansów miasta. Natomiast mówię, panie redaktorze...
9: Magiczne słowo audyt.
8: Wiem, że to
9: zmieniają się rządy i słyszymy o audycie. Jak wrócimy, to będziemy gospodarzyć dobrze pieniędzmi i długi sam. Dobra, zostawiamy temat, bo nic się nie dowiem.
8: Króciutko wyjaśnić. Są rzeczy, które można już dzisiaj ściąć w wydatkach miasta na propagandę. O 3,5 miliona złotych poszło tylko na gazetkę miejską w tym roku.
9: To jest skandal, ja się zgadzam.
8: 3,5 miliona złotych tu, 3,5 miliona złotych tam, następne 3,5 miliona złotych na bzdurny wydatek i już mamy parking, panie redaktorze. Tak? O tym my mówimy. Dlatego trzeba przejrzeć się dokładnie wydatek po wydatku, co wyeliminować, by nie obciążać ludzi podwyżkami, tylko by zacząć od siebie. Dobrze. I sądzę, że tego będę wymagał od urzędu i moich urzędników.
9: To krótko jeszcze, pan powiedział, że Rafał Sonik byłby dla pana dobrym przeciwnikiem. Dlaczego?
8: Rafał Sonik to jest znany krakowski biznesmen, między innymi deweloper, milioner. No a krakowianie, jak pokazali ostatnio w referendum, mają dość władzy kogoś, kto wychodzi właśnie z tego środowiska biznesowo-turystyczno-deweloperskiego. Bo Miszalski był również przedstawicielem, no zrzekł się udziałów, ale był przedstawicielem przez wiele lat branży turystycznej, na której zarabiał.
9: Czyli rozumiem, że ustawilibyście kampanię wyborczą w Sonik Developer, Pado Developerka i tak dalej.
8: Znaczy, to są rzeczy, które ludzie nie chcą. Ludzie nie chcą kontynuacji właśnie tego rodzaju rządu w Krakowie, gdzie nieliczna grupka w ramach pewnego rodzaju koterii, układzików towarzyskich ma wiele kosztem większości mieszkańców Krakowa. Bo w Krakowie, panie redaktorze, są jeszcze cały czas miejsca, gdzie na przykład brakuje kanalizacji, gdzie nie ma chodników. Więc sądzę, że to są te tematy, które są kluczowe i ważne. Natomiast czy to deweloper, który zabudowuje Zieleńce, czy to branża turystyczna, która wypędzała całe kwartały z centrum miasta, one powodowały, że te koszty społeczne były przerzucane na ludzi. Ceny biletów, chcemy wreszcie to ucywilizować.
10: Ceny biletów w dół, czy zostają te podwyższone?
8: Ja uważam, że trzeba byłoby obniżyć ceny biletów. Nie może być tak, że bilet, że krakowianie płacą 4 zł za 15 minut, a w Warszawie dopłacą 40 groszy i mogą jeździć 75 minut. No, dla mnie to jest niesłychane.
10: Czyli powiększyć deficyt.
8: Niekoniecznie. Będziemy szukać dodatkowych dochodów budżetowych, nie w kieszeni krakowian, ale poprzez wzrost dochodów, na przykład inwestując w nowe miejsca pod strefę inwestycyjną. Chcemy budować fabryki, chcielibyśmy sprowadzać branże kreatywne do miasta, wykorzystać potencjał uczelni, a nie budować magazyny, bo proszę sobie wyobrazić, że prezydent Miszalski sprzedał grunt miejski, znaczy spółki miejskiej, ale wyrażał na to zgodę, no, pod postawianie centrum logistycznego. My chcemy budować fabryki.
10: Miszalski się będzie unosił nad tą kampanią, zresztą to jest wasze psie prawo opozycji. Żegnam słuchaczy RMF FM i przechodzimy do naszych mediów społecznościowych i do RMF 24, a potem rozmawiamy tam o hulajnogach, motorowerach i patodeweloperce właśnie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dziesięć minut po 18:00, Paweł Jabar. Cześć, witajcie ponownie.

0: i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Kapituła Orderu Orła Białego, która zebrała się dziś w sprawie orderu nadanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Temat, obiecujemy, wróci w faktach RMF FM za pół godziny. Kara więzienia dla dwóch kobiet za udział w oszustwach metodą na policjanta. 25 i 39-latka pełniły tak zwaną rolę odbieraków. Oszukani seniorzy przekazali im pieniądze i biżuterię, w sumie blisko 180 tysięcy złotych. Sąd rejonowy w Białymstoku pierwszą z kobiet skazał na 3 lata, a drugą na 3 lata i 5 miesięcy więzienia. Skazane mają też oddać skradzione pieniądze. Wyrok nie jest prawomocny. Ostrzegamy kierowców w Wielkopolsce. Są problemy na krajowej 92 na trasie Miedzichowo-Lwówek w Bolewicach. Po kolizji ciężarówki z osobówką droga została zablokowana. Uważajcie też na krajowej 50 na Mazowszu, między Wiskitkami a Sochaczewem w Guzowie. Na drodze stoi zepsuta ciężarówka i wprowadzono tam ruch wahadłowy. 1 390 000 pasażerów podróżowało pociągami PKP Intercity podczas czerwcowego długiego weekendu, czyli od 3 do 7 czerwca, poinformował o tym narodowy przewoźnik. Największy ruch odnotowano wczoraj, wtedy z pociągów dalekobieżnych skorzystało 347 tysięcy osób. Podobnie jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem oraz Poznaniem.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: No to wiecie, co się dzieje, to gramy. Joe, tu RMF FM, 18:32.
0: Słuchacie stacji RMF 2. Ja się

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM, Agnieszka Pietrzak przed mikrofonem. I gorący polityczny międzynarodowy temat.
2: Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła opinię w sprawie odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Jakiego zarządu miasta nie chcą mieszkańcy zdaniem kandydata PiSu na prezydenta Krakowa?
3: Nieliczna grupka w ramach pewnego rodzaju koterii, układzików towarzyskich ma wiele.
2: Zacytujemy gościa rozmowy w RMF FM. W faktach też Basket Liga w finałowej odsłonie. Prezydent Karol Nawrocki w odpowiednim czasie podejmie decyzję w sprawie ewentualnego odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak informowaliśmy w faktach, kapituła Orderu przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi. Pomysł pozbawienia prezydenta Ukrainy najważniejszego polskiego odznaczenia, przypomnę, pojawił się po skandalicznej decyzji Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. W faktach dziennikarza RMF FM Michał Krasoń. Witam cię, Michale. Co dziś o tej sprawie mówili politycy tu w kraju?
4: A premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Nawrockiego i Załańskiego o bezpośrednią rozmowę, skoro dotychczasowe działania dyplomatyczne nie przyniosły efektów. W ten sposób odniósł się do zeszłotygodniowych spotkań przedstawicieli rządu i prezydenta z szefem gabinetu ukraińskiego prezydenta. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz jako wyjątkowo złą określił dziś decyzję o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA.
5: Nie można takich decyzji podejmować, bo one nie zostaną bez śladu i bez konsekwencji. Dlatego warto, żeby to wezwanie premiera Tuska zostało jak najszybciej zrealizowane.
4: Na propozycję Donalda Tuska odpowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Zarzucił premierowi brak skuteczności. Jak napisał, skoro sam premier przyznaje, że działania dyplomatyczne nie przyniosły rezultatów, to wystawia tym samym negatywną ocenę ministrowi spraw zagranicznych.
2: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, nie obawia się ewentualnej nominacji dla Rafała Sonika jako kandydata koalicji rządzącej. Grzegorz Sroczyński w popołudniowej rozmowie w RMF FM dopytywał, dlaczego Drewnicki nie boi się rywalizacji z Sonikiem, gdyby został kandydatem obozu rządowego.
3: Rafał Sonik to jest znany krakowski biznesmen, między innymi deweloper, milioner. No a krakowianie, jak pokazali ostatnio w referendum, mają dość władzy kogoś, kto wychodzi właśnie z tego środowiska biznesowo-turystyczno-deweloperskiego, bo Miszalski był również przedstawicielem, no zrzekł się udziałów, ale był przedstawicielem przez wiele lat branży turystycznej, na której zarabiał.
6: Czyli rozumiem, że ustawilibyście kampanię wyborczą w Sonic Developer, Padodeweloperka i tak dalej.
3: Znaczy, to są rzeczy, które ludzie nie chcą. Ludzie nie chcą kontynuacji właśnie tego rodzaju rządu w Krakowie, gdzie nieliczna grupka w ramach pewnego rodzaju koterii, układzików towarzyskich ma wiele kosztem większości mieszkańców Krakowa.
2: Cała rozmowa jest na naszej stronie rmf24.pl. Polecamy.
7: Sport w faktach RMF FM.
2: Dziś pierwszy mecz finałowy w koszykarskiej basket lidze. Legia Warszawa zagra z Zastalem Zielona Góra. Łączymy się teraz z naszym dziennikarzem sportowym, Cezarem Dziwiszkiem. Dobry wieczór, Czarku. Kto jest faworytem w tej rywalizacji?
8: Zdecydowanie Legia. Po pierwsze broni tytułu mistrza Polski, po drugie wygrała fazę zasadniczą i w świetnym stylu dotarła do finału.
9: I respect Zielona Góra.
8: Szanuję Zieloną Górę. Myślę, że wykonali świetną robotę. Swoją siłę musimy udowodnić na boisku. I cel to oczywiście zwycięstwo, mówił estoński trener Legii Heiko Ranula o Zastalu, który dokonał już w tym sezonie rzeczy wielkiej. Doszedł do finału, przebijając się przez baraże, czyli fazę play-in. Tu pachnie trochę historią Maji Chwalińskiej we French Open. Zatem faworyci kontra rewelacja sezonu. Brzmi ciekawie początek pierwszego meczu o 20:15, a mistrzem Polski zostanie ten, kto wygra 4 spotkania.
2: Lubimy takie emocje. A w następnych faktach RMF FM?
10: Ostatnie przygotowania do Lajkonika.
2: Harce już w ten czwartek. Słyszymy się ponownie o 20:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Bezspornie dwa wydarzenia muzyczne na świecie w tym sezonie bardzo weekendowym. Po pierwsze...

Wielmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Disco. Kuat, czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Wam przedstawia Agnieszka Pietrzak.
2: Aż 5 aut osobowych zderzyło się na autostradzie pod Warszawą. Informacjami dla kierowców rozpoczniemy. Śledzimy też przygotowania do jednej z najbardziej widowiskowych tradycji w Krakowie.
3: Księż Karola, przyznaję szczerze.
2: Szczerze, nie tylko lajkonik, także nasza wspaniała Maja Chwalińska.
4: Na pewno jestem jeszcze w lekkim szoku.
2: Na pewno usłyszycie Maję w Faktach Sportowych RMF FM o 20. Karambol na mazowieckim odcinku autostrady A2 między Pruszkowem a Warszawą. W pobliżu Konotopy zderzyło się aż 5 samochodów osobowych. Po tej kolizji zablokowane zostały 2 pasy jezdni w kierunku stolicy. Problemy są także na trasie ekspresowej S19 między węzłami Zdziary i Rudnik nad Sanem na Podkarpaciu. W pobliżu miejscowości Zarzecze auto osobowe uderzyło w bariery. Nikomu nic się nie stało, ale zablokowana została jezdnia w kierunku Lublina. Wprowadzony został tam objazd.
5: Fakty z Dolnego Śląska.
2: Wschodnia obwodnica Wrocławia zostanie połączona z autostradą A4. Podpisany został dziś list intencyjny w tej sprawie. Droga będzie miała 3,5 kilometra. O szczegółach opowie nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, co konkretnie zmieni ten łącznik?
6: To bardzo dobra wiadomość, bo kiedy łącznik powstanie, kierowcy jadący obwodnicą będą mieć wybór. Albo jechać Aleją Karkonoską w stronę centrum, albo w stronę autostrady na nowy węzeł na wysokości punktu poboru opłat Karwiany. W ten sposób chcemy odkorkować węzeł Bielański, mówił dziś we Wrocławiu wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
7: Robimy wszystko, aby poprawić po pierwsze komunikację, poprawić połączenia, ale również, żeby poprawić bezpieczeństwo.
6: Ostatni odcinek wschodniej obwodnicy powinien być gotowy w 2028 roku. Trochę później łącznik z autostradą. Obie inwestycje bez wątpienia wpłyną na odkorkowanie Ołtaszyna, więc mieszkańcy nie mogą się doczekać.
8: Jeśli to będzie zrobione, to tu będzie o połowę ruchu będzie mniej.
9: Jest straszna tragedia. Non-stop samochody, non-stop.
6: Łącznik będzie kosztował 54 miliony złotych.
2: To już w najbliższy czwartek po Krakowie będzie harcował lajkonik. Uderzenie jego buławy, przypomnę, ma przynieść szczęście na cały rok. Do wielkiego widowiska szykują się odtwórca roli, a także włóczkowie i orkiestra.
10: Ostatnie przygotowania do lajkonika to są oczywiście próby w Muzeum Krakowa. Orszak ćwiczy tańce, no i ćwiczy sam lajkonik, krakowiaki, lajkoniki. Jest nastrój dobry.
3: Ciężka rola, przyznaję szczerze, zobaczymy jak pogoda w tym roku, bo w zeszłym roku narzekałem, bo był upał.
11: Pamiętam.
3: No więc właśnie, więc teraz kwestia jest taka, czy nie będę jak klasyczny Polak, nie będę narzekał, że jest deszcz. Zobaczymy.
2: Najważniejsza zawsze jest oczywiście pogoda ducha. Z Mariuszem Glonkiem, który po raz czwarty wcieli się w rolę lajkonika, rozmawiał nasz dziennikarz Paweł Konieczny. O przygotowaniach mówił wcześniej Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa. Przygotowuję już dla Was następne fakty RMF FM Katarzyna Podraza, a za chwilę informacje ważne dla kibiców.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Pierwsze wieczorne fakty sportowe ma dla Was Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór. Ze 114 na 21 miejsce Maja Chwalińska po awansie do finału French Open wystrzeliła jak rakieta w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek.
4: Na pewno jestem bardzo szczęśliwa. Na pewno jestem jeszcze w lekkim szoku. Jednak ten skok jest ogromny i to wszystko stało się w bardzo krótkim odstępie czasowym. Także dużo się działo i jeszcze potrzebuję chwilkę, żeby to wszystko przetrawić.
12: Maja Chwalińska wróciła dziś do kraju spotkać się z kibicami i dziennikarzami. Teraz przed nią krótki urlop i powrót do treningów już na nawierzchni trawiastej. Iga Świątek w rankingu WTA mimo niezbyt udanego Rolanda Garrosa utrzymała trzecią pozycję. Magdalena Fręch jest 43, a Magdalinet, która awansowała dziś do drugiej rundy turnieju w Sertogenbosch w Holandii, jest 60. Liderką pozostaje Aryna Sabalenka. Wśród panów w czołówce także bez zmian na podium Jannik Sinner, Carlos Alcaraz i zwycięzca French Open Aleksander Zwieriew. Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Hurkacz plasują się pod koniec pierwszej setki. Nasze siatkarki po pierwszym turnieju Ligi Narodów zmieniają lokalizację, ale jeszcze zostają w Chinach w miejscowości Yanmeny.
11: To bardzo dobre centrum treningowe, dobry hotel, wiele hal i tam trenujemy od wtorku do niedzieli. W niedzielę wieczorem przelatujemy do Bangkoku, żeby już tam zaklimatyzować się do klimatu. Do czasu już nie musimy, bo strefa czasowa jest praktycznie ta sama, więc to też był nasz zamysł.
12: Do kadry dołączy część siatkarek, których zabrakło na pierwszym turnieju Ligi Narodów. Drugi w Tajlandii Polki rozpoczną w środę 17 czerwca. A już za 10 minut początek pierwszego spotkania finałowego w basketlidze Legia Warszawa kontra Zastal Zielona Góra.
13: Oj, zmiany pogodowe na naszych mapach. Burze we wtorek od Pomorza w pasie centralnym na południe, krańce wschodnie i zachodnie bez gwałtownych zjawisk pogodowych. Mieszkańcy województwa śląskiego i małopolskiego powinni przygotować się na intensywne opady deszczu. Tak na termometrach od 20 na Pomorzu Zachodnim do 28 na wschodzie i w centrum. Poplista Plus i nieoficjalny hymn piłkarskiego lata. 2, 1, 2.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie stacji RMF2.
1: Słuchacie RMF2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM przejmuje Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
3: Dobry wieczór, zapraszam. Zaczniemy od tragicznego wypadku szybowca w Bielsku-Białej. Zginęła jedna osoba. Potem papież z pielgrzymką w Hiszpanii. Posłuchajcie, o co Leon XIV apelował w tamtejszym parlamencie. Powiemy też o nowej kampanii w sprawie śląskiej Gotki.
4: UNESCO to jest na pewno coś powyżej tego wszystkiego, co mamy obecnie.
3: Tragiczny wypadek w Bielsku-Białej na płytę lotniska Runą-Szybowiec. Jedna osoba zginęła, powiedziała nam przed chwilą brygadier Patrycja Pokrzywa ze Straży Pożarnej w Bielsku.
5: Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Wewnątrz znajdowała się 30-paroletnia kursantka wraz z 50-paroletnim instruktorem. No i mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety niestety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został zabrany do szpitala.
3: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności katastrofy. O dyplomatyczną odwagę w wymiarze międzynarodowym i pokojową drogę rozwiązywania konfliktów apelował papież w wystąpieniu w parlamencie Hiszpanii. Leon XIV wyraził przekonanie, że prawdziwe bezpieczeństwo rodzi się ze sprawiedliwości, cierpliwego dialogu i poszanowania prawa międzynarodowego. Na świecie panuje głęboki kryzys duchowy i kulturowy, który wyraża się w licznych formach przemocy, polaryzacji i wzajemnej obojętności. Parlamentarzyści zgotowali papieżowi 10-minutową owację. To była gorąca dyskusja, tak o debacie w Parlamencie Europejskim dotyczącej praw pasażerów linii lotniczych mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Główny temat to odszkodowania. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, czego dotyczy spór?
6: Europarlament twardo domaga się utrzymania prawa do odszkodowania już po 3 godzinach opóźnienia oraz podniesienia rekompensat. Z kolei rządy państw członkowskich i przewoźnicy naciskają na wydłużenie tego czasu do 4, a nawet 6 godzin w przypadku lotów długodystansowych. Polska w tym sporze raczej popiera stanowisko linii lotniczych, a nie pasażerów. Minister tłumaczy to ochroną linii, które boją się nowych kosztów rekompensat, potrzebują stabilności i sugeruje, że to w interesie pasażerów.
7: My także nie chcielibyśmy, aby wysokość odszkodowania wpływała później na ceny biletów czy na stabilność funkcjonowania linii lotniczych.
6: Dyskutowane jest także rozszerzenie listy tzw. okoliczności nadzwyczajnych, które zwalniają linie z wypłaty odszkodowań.
8: Są i takie fakty.
3: Śląscy regionaliści nie składają broni. Po tym jak prezydent zawetował ustawę o uznaniu śląskiego za język regionalny, rozpoczynają starania o wpisanie Gotki jako nośnika kultury najpierw na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, a później na listę UNESCO.
4: Mamy taką drogę dość wyboistą i musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny, kiedy oczywiście w Polsce nastąpi taki czas, że prezydent Polski będzie osobą otwartą także na język śląski i Ślązaków.
9: Wpis na listę UNESCO będzie też argumentem, myśli pan, dla prezydenta?
4: Myślę, że tak. Język śląski już ma kilka takich międzynarodowych skalpów, można powiedzieć, ale UNESCO to jest na pewno coś powyżej tego wszystkiego, co mamy obecnie i mam nadzieję, że takie właśnie wpisanie języka śląskiego na listę UNESCO docelowo pomoże językowi śląskiemu w naszym kraju, w Polsce.
3: Mówił w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Kropaczek europoseł Łukasz Kochut, inicjator akcji zmierzającej do wpisania śląskiej Gotki na listę UNESCO.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
2: Zacięty początek w pierwszym meczu finałowym Basket Ligi. Legia Warszawa, mistrzowie Polski, prowadzą nieznacznie 43-39 z rewelacją rozgrywek playoffów za Stalem Zielona Góra. Przed nami druga połowa. Christian Eriksen czuje się już dobrze i w domu wraca do zdrowia. Takie wieści przekazał sam piłkarz w mediach społecznościowych. Reprezentant Danii zasłabł wczoraj w trakcie towarzyskiego spotkania z Ukrainą. Mecz został przerwany, a Eriksenowi została udzielona pomoc służb medycznych. Mundial tymczasem rusza już za 3 dni. W czwartkowy wieczór mecz otwarcia, w którym zagrają Meksyk i Republika Południowej Afryki. Tytułu Mistrzów Świata z Kataru sprzed 4 lat broni Argentyna, której atuty przybliży teraz Wojtek Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
10: Dobry wieczór. Na pewno doświadczenie. Skład Argentyńczyków nie zmienił się za bardzo od poprzednich mistrzostw. Do tego jest Leo Messi, który mimo 38 lat chce wywalczyć kolejny tytuł. Dla kapitana Argentyńczyków będzie to już 6. mundial. Argentyna w grupie zagra z Algierią, Austrią i Jordanią, a w środę rozegra jeszcze ostatni przed mundialem mecz towarzyski z Islandią.
2: A teraz jeszcze tenis i Maja Chwanińska, która mimo rewelacyjnego French Open wciąż czeka na decyzję w sprawie Wimbledonu. Nie wiemy, czy w Londynie otrzyma dziką kartę uprawniającą do gry bez konieczności przechodzenia przez kwalifikacje. Menadżer naszej tenisistki Piotr Szczypka zdradził, że o 2 miejsca oprócz Mai ubiegają się nie byle jakie zawodniczki: Serena i Venus Williams.
11: Siostry Williams to jest w ogóle legenda, w ogóle ja nie zastanawiałem się, że ja mogę w ogóle taki dylemat podejmować i rozmawiać, więc zawodniczka 10-lecia, ale no ja jestem w teamie Mai i wierzę, że ją wybiorą.
2: No i my też wierzymy. Decyzję mamy wszak poznać w połowie czerwca, a Wimbledon startuje pod koniec miesiąca.
12: Zmiany i we wtorek i w środę burzowo w całej Polsce. Jutro od Pomorza w pasie centralnym do południa. Krańce wschodnie i zachodnie bez gwałtownych zjawisk pogodowych. Przez cały pas środkowy burze i deszcz. Śląski, Małopolska z ulewami, intensywnymi opadami deszczu. 22 kreski na Pomorzu Zachodnim, 28 w centrum i na południowym wschodzie. Poblista plus i aż 2.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Najlepsze rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Jutro w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim mają ruszyć poszukiwania polskich ofiar rzezi wołyńskiej. O tym na początku. Potem wciąż nierozwiązana sprawa odebrania orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy. Powiemy też o rekordowym przemycie heroiny do Gdyni. W faktach także polska bohaterka Maja Chwalińska.
3: Byłam dzisiaj w dużym szoku.
2: Polskie i ukraińskie ekipy archeologiczne przybyły na miejsce poszukiwania pochówków Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. Prace będą prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy ze stroną ukraińską. Do zbrodni doszło w lutym 1944 roku. Ukraińcy zamordowali 850 osób, a wieś została zrównana z ziemią. Huta Pieniacka to symbol martyrologii Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Po posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego prezydent Karol Nawrocki dostał rekomendację w sprawie propozycji odebrania tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, ale na razie nie wiemy, jaka ona jest. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują naszą solidarność. Prezydencki minister Marcin Przydacz ocenił, że apel Tuska to przyznanie się przez premiera do kompletnej niemocy. Sprawa dotyczy skandalicznej decyzji Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Mówił o tym dziś wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Pomoc dla Ukrainy nie jest zapomnieniem o Wołyniu. Jest tak naprawdę pokazaniem, że my jesteśmy w stanie naprawdę dużo zrobić, ale liczymy na wzajemny szacunek. Mam nadzieję, że ta informacja dotarła również do prezydenta Zełenskiego po naszych rozmowach z generałem Budanowem. Ja to wyraźnie mówiłem, jak to jest dla nas ważne, jak niezrozumiała jest ta decyzja.
2: Według ukraińskich mediów w czasie wizyty Kryła Budanowa, szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego w Warszawie, udało się uniknąć najgorszego scenariusza, a rozmowy dotyczyły znacznie trudniejszych spraw niż kwestia orderów. O poranku nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. O 7 gościem Piotra Salaka będzie Krzysztof Szczucki z PiSu. Z kolei 8:02 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Zbigniewa Kapińskiego, nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wy również możecie zadawać pytania poprzez formularz na rmf24.pl. Zapraszamy. Rekordowe przejęcie narkotyków w porcie w Gdyni. Funkcjonariusze CBŚP oraz Krajowej Administracji Skarbowej w kontenerze odkryli ponad tonę heroiny. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
5: O tym gigantycznym transporcie polskich funkcjonariuszy poinformowały brytyjskie służby celne. Mundurowi w gdyńskim porcie skontrolowali kontener z ozdobnymi cegłami, prześwietlili go i wykorzystywali specjalnie przeszkolonego psa. Wewnątrz była heroina, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Tona zabezpieczona substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
5: Narkotyki pochodziły z Iranu. Transport płynął z Dubaju, dodał szef KAS Marcin Łoboda.
7: To są Zjednoczone Emiraty Arabskie i to jest część szlaku tak zwanego bałkańskiego. One przypływają oczywiście do różnych portów.
5: Poza przejęciem heroiny w Polsce zatrzymano 3 osoby. To kobieta i 2 mężczyzn. Obywatele polscy, 2 podejrzanych trafiło do aresztu.
8: Gwiazda w faktach RMF FM.
2: Maja Chwalińska jest już w Polsce. Nasza tenisistka wróciła do kraju po zdobyciu 2. miejsca na turnieju French Open.
3: Szczerze mówiąc, będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku.
2: Na lotnisku w Warszawie panią Maję przywitało kilkuset kibiców.
9: Państwo specjalnie dla Mai?
10: Oczywiście. Podziękować jej z całego serca. Może autograf, może zdjęcie? Kto wie?
9: Pan dostał autograf?
11: Tak, podpis, tak.
9: Jest na koszulce pana?
11: No tak.
9: Pan tu ma specjalny głośnik?
12: Dokładnie, proszę mi dać chwilę, żeby to odpalić. No bo Maja to Maja, tak?
13: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie.
12: Dziewczyna jest fenomenalna, no maleńka zrobiła coś takiego, że mam takie endorfiny, że chce mi się żyć, tak?
2: Maję Chwalińską witał też reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A my jeszcze raz gratulujemy naszej tenisistce i życzymy kolejnych sukcesów.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
11: Legia Warszawa blisko porażki z Zastalem Zielona Góra w pierwszym meczu finałowym Basketligi. To wszystko się teraz decyduje. Ostatnie sekundy tego spotkania do końca dokładnie 40. Legia przegrywa 69-72, ale teraz celny rzut za 3 punkty. Mamy remis w stolicy i do końca nieco ponad pół minuty. To będzie bardzo emocjonujące. Pół minuty. A tymczasem do rozpoczęcia mundialu coraz bliżej, już tylko 3 dni. Jeden z faworytów to tradycyjnie reprezentacja Hiszpanii, o której więcej już teraz Patryk Serwański.
14: Po raz pierwszy w historii w hiszpańskiej kadrze na mundial nie ma żadnego piłkarza Realu Madryt. Gotowa do gry ma być natomiast młoda gwiazda Dumy Katalonii. Lamine Yamal kończy leczyć uraz i ma być w mundialowej formie, a od niego w dużej mierze zależy gra ofensywna. Powinien zdążyć na pierwszy mecz Hiszpanów 15 czerwca z Republiką Zielonego Przylądka. Według portalu Opta Analyst Hiszpanie to główni faworyci do zdobycia trofeum. Ich szanse wyliczono na 16%.
11: Tytuł Mistrzów Świata bronić będzie Argentyna. A mecz otwarcia Meksyk-RPA w czwartek o 21:00. Mundial to także nowinki sędziowskie. Między innymi konieczność szybszego wznawiania gry z autów, o czym mówi Szymon Marciniak, który poprowadzi spotkania Mistrzostw Świata.
15: Tak jak mamy dzisiaj, kiedy bramkarz łapie piłkę w czasie gry, ma 8 sekund na to, żeby ją wznowić. Tak samo będzie przy aucie, tak samo będzie z kontuzjami. Gdzieś tam FIFA i AIFA walczą, żeby te fake kontuzje tych symulantów troszeczkę przytrzymać za boiskiem, więc jeżeli ktoś będzie kontuzjowany, będzie musiał opuścić.
11: Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Tymczasem trwają spotkania towarzyskie uczestników mundialu. I tak po pierwszej połowie Holandia prowadzi z Uzbekistanem, a Francja z Irlandią Północną. W obu wypadkach 1-0. Natomiast w nocy wspomniana kadra Hiszpanii zagra z Peru. Na koniec jeszcze nowy trener siatkarzy PGE Projektu Warszawa. Słynny Włoch Roberto Piazza podpisał długi 4-letni kontrakt. Ostatnio Piazza trenował Allianz Milano, a wcześniej inne polskie kluby, Skrebeł Chatów i Jastrzębski Węgiel. W Warszawie wciąż czekamy na wznowienie gry. Przypomnę, pierwszy mecz finałowy Basketligi. Legia Zastal Zielona Góra 72-72 i do końca nieco ponad pół minuty.
16: Poplista Plus i słynny, zachrypnięty kobiecy głos.
8: Słuchacie stacji RMF2.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMFM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Kierowcy, noga z gazu w Wielkopolsce. Problemy z przejazdem na dwójce. Wołodymyr Załański po rozmowie telefonicznej z wysłannikami Trumpa. Posłuchajcie, czego dokładnie dotyczyła. Sprawdzimy też sytuację na Odrze.
3: Nie zauważyliśmy tchniętych ryb i martwych mięczaków.
2: A na koniec faktów spacer po osobliwym londyńskim parku. Zmotoryzowani, uważajcie na A2 w Wielkopolsce. Między węzłami Bóg, Nowy Tomyśl. Auto osobowe wypadło z drogi. Zablokowana jezdnia w kierunku Świecka. To była bardzo pozytywna rozmowa. Jestem wdzięczny za gotowość do jak najbardziej aktywnej współpracy już w najbliższych tygodniach, aby nadać impuls dyplomacji na rzecz zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. W ten sposób prezydent Wołodymyr Załański odniósł się w komunikatorze Telegram do swojej rozmowy telefonicznej z wysłannikami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Prezydent Ukrainy poinformował, że omówił z Amerykanami perspektywy dalszych działań w kontekście szczytu grupy G7 oraz innych wydarzeń zaplanowanych na czerwiec. Załański przekazał też wysłannikom Trumpa informacje Kijowa na temat stanowiska i zamiarów Moskwy. Prokuratura rejonowa w Tczewie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 42-letniej kobiety. Zatrzymany do tej sprawy został 19-latek. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Jak potwierdza prokurator Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku, to syn kobiety. Sekcja zwłok 42-latki ma być przeprowadzona jutro w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku. To pomoże ustalić przyczynę jej śmierci. Jak się dowiedziałem, prokurator prowadzący postępowanie jutro zamierza przeprowadzić czynności procesowe z zatrzymanym mężczyzną. Co ważne, stanie się to po uzyskaniu wstępnej opinii biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej. Policjanci o znalezieniu zwłok kobiety dowiedzieli się po zgłoszeniu, które otrzymał dyżurny tczewskiej policji wczoraj, kilka minut przed godziną 14.
2: Sytuacja na Odrze powoli się poprawia. To zasługa pogody. Od kilku dni nie odnotowano nowych przypadków śniętych ryb w rejonie szczecińskiego węzła wodnego.
3: Warunki poprawiły się między innymi dzięki zmianie kierunku wiatru oraz ostatnim opadom deszczu. Pozytywne wyniki zawartości tlenu odnotowujemy w miniony weekend oraz dziś od rana na kanale Odyńca, odcinkach Odry Zachodniej, kanale Parnickim oraz w okolicach Mostu Długiego i kanału Zielonego. Nie zauważyliśmy też śniętych ryb i martwych mięczaków.
2: Mówi Marek Synowiecki, rzecznik Wód Polskich w Szczecinie. Badania próbek wody nie wykazały obecności złotej algi, która kilka lat temu była przyczyną katastrofy ekologicznej. To jednak nie koniec działań na Odrze. W kolejnych dniach prowadzone będą dalsze kontrole i badania w innych lokalizacjach. Milowy krok w stronę lekowej suwerenności Polski. We Wrocławiu podpisano dziś porozumienie o utworzeniu akademickiej sieci laboratoriów. 4 ośrodki naukowe będą ściśle współpracować, aby uruchomić krajową produkcję zaawansowanych leków komórkowych. To nie tylko pozwoliłoby rozbić monopol wielkich zagranicznych firm farmaceutycznych, ale także wprowadzić przełom w leczeniu niektórych nowotworów. Fakty w tej sprawie ustala nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
5: Naukowcy liczą, że dzięki produkcji własnych leków komórkowych spadną ceny leczenia i zwiększy się dostęp do terapii, na przykład przy ostrej białaczce limfoblastycznej czy chłoniaku. Dziś chorzy korzystają głównie z zagranicznych produktów komercyjnych za 1,5 miliona złotych, a terapia CAR-T jest bardzo skuteczna, mówi hematolog profesor Lidia Gill.
6: To jest na tyle nowatorska metoda, że jest skuteczniejsza niż dotychczasowe, jest bezpieczniejsza niż dotychczasowe i wiąże się u wielu pacjentów z zakończeniem jakiegokolwiek leczenia.
5: Własne terapie komórkami mogą być też przełomem w leczeniu, na przykład szpiczaka. Na to będziemy musieli jednak poczekać co najmniej kilka lat.
7: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: W Londynie otwarto kolejny park z maszynami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Park osobliwy, bowiem stal użyta do ich produkcji pochodzi z wyjątkowego materiału. Jakiego? O tym nasz korespondent Bogdan Prymorgan.
8: To stal pochodząca ze skonfiskowanych przez policję noży, maczet i tasaków. Zostały one przetopione w ekstremalnie wysokich temperaturach, co symbolicznie ma je oczyścić z mrocznej przeszłości. Londyn od lat zmaga się z plagą przestępczości z użyciem ostrych narzędzi. Scotland Yard co roku konfiskuje ich tysiące. Z odzyskanej w ten sposób wysokiej jakości stali powstają nowoczesne, darmowe parki. Ich pomysłodawcą jest organizacja o nazwie Steel Warriors. Jej projekty są strefami bezpieczeństwa, wolnymi od wpływów gangów, w których każdy może bezpiecznie trenować.
2: Do Londynu zabierzemy Was także w kolejnych faktach RMF FM. W nich poznacie historię pewnej przesyłki, która do nadawców dotarła po 19 latach od jej wysłania. Wracamy punktualnie o północy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Kalosze, parasole, o, dobre wycieraczki to na pewno jutro, w środę się przydadzą. Burzowo we wtorek od Pomorza, tak przez pas centralny na południe, krańce wschodnie i zachodnie bez gwałtownych zjawisk pogodowych. Mocne opady deszczu, prawie ulewy, Śląski, Małopolska, 22 kreski na Pomorzu Zachodnim, 28 na południowym wschodzie i w centrum. Poplista plus i artysta z...
0: RMF 2.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Stawia Katarzyna Podraza.
2: Donald Trump ostrzegł premiera Benjamina Netanyahu. Chodzi o izraelskie ataki na Iran. Po alkoholu śmiertelnie potrącił kobietę w Pruszkowie i uciekł z miejsca wypadku. Oskar G. trafił do aresztu. W faktach także ostatnie sprawdziany przed zbliżającym się mundialem. Holandia i Francja triumfują. Amerykański prezydent ostrzegł Benjamina Netanyahu, że może on zostać bez wsparcia USA, jeśli nie będzie ostrożny. Donald Trump przekazał portalowi Axios, że podczas wczorajszej rozmowy miał naciskać na izraelskiego premiera o zaprzestanie ataków na Iran po nocnej wymianie rakietowej, pierwszej od czasu zawieszenia broni z 8 kwietnia. Izraelskie źródło podało, że Netanyahu mimo różnicy zdań ostatecznie zgodził się ustąpić, jeśli Iran nie zaatakuje ponownie i odwołał planowane ataki. Trump wcześniej publicznie apelował o powstrzymanie się od odwetu. Oskar G., podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Pruszkowie, został aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna, prowadząc samochód po pijanemu, potrącił kobietę i uciekł z miejsca wypadku. Kobieta pomimo reanimacji zmarła. Do tragedii doszło w nocy, ze środy na czwartek. Bruksela ostatecznie zdecydowała o redukcji prawie o połowę importu stali do Unii Europejskiej. Ponadto postanowiła o nakładaniu 50% cła na wolumeny powyżej ustalonego limitu. Chodzi o ochronę europejskiego rynku przed zalewem taniej stali, na przykład z Chin czy z Indii. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca. O szczegółach brukselska dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Jak ustaliłam, polska branża stalowa czeka teraz na szczegóły dotyczące podziału nowych, mniejszych kontyngentów na kraje i produkty, licząc na ograniczenie importu z Azji, ale także z Ukrainy. Komisja Europejska zapowiada, że przyzna Ukrainie kontyngent na poziomie niższym niż w ostatnich latach, ale będzie brać pod uwagę jej trudną sytuację wojenną. Unia ograniczy także obchodzenie sankcji przez Rosję, bo do tej pory rosyjska stal trafiała do Unii na przykład po obróbce w Turcji jako produkt turecki. Teraz będzie wymóg przedstawiania atestu w miejsca pierwotnego wytopu surowca.
2: Ponad 2,5 tysiąca komentarzy i uwag złożono w sprawie nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych, ustalił reporter RMF FM. Zgodnie z projektem, aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby 18-miesięczne. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. Nasz reporter Michał Dobrołowicz sprawdził, czego dotyczą uwagi i co na to resort zdrowia.
4: Bardzo często tego, że 18 miesięcy to za mało czasu, żeby dokładnie przygotować przyszłe położne do pracy.
5: 1,5 roku, które proponuje ministerstwo, jest absolutnie za krótkim czasem na to, żeby one faktycznie tą wiedzę posiadły, którą powinna położna mieć.
4: Tak przekonuje położna Agata Semik. Tymczasem wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka deklaruje, że zapisy ustawy mogą się jeszcze zmienić i zapowiada szybkie dalsze prace.
6: Będziemy się po 15 czerwca spotykać ze środowiskiem, natomiast zależy mi na tym, żeby w lipcu weszło to na stały Komitet Rady Ministrów.
4: Ostatni dzień na składanie uwag do nowych przepisów dotyczących położnych to następny poniedziałek.
7: Sport w faktach RMF FM.
2: Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed czwartkowym rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Tym samym zrehabilitowały się za niepowodzenia sprzed kilku dni. I tak Holandia wygrała z Uzbekistanem 2-1. Francja poradziła sobie z Irlandią Północną. Trójkolorowi zwyciężyli 3-1. W nocy czasu polskiego w Meksyku swój ostatni sparing przed mundialem rozegra Hiszpania. Rywalem mistrzów Europy będzie Peru. Lepiej późno niż wcale. To powiedzenie nabiera nowego znaczenia po przygodzie pary Brytyjczyków, którzy otrzymali przesyłkę po 19 latach od jej nadania. Więcej na ten temat ma dla Was nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
8: Państwo Edwardsowie złożyli zamówienie na czasopismo, gdy spodziewali się swojego drugiego dziecka. Musieli jednak długo czekać. Do czasu, gdy magazyn Mother and Baby został doręczony przez listonosza, potomstwo Brytyjczyków zdążyło skończyć szkoły i zaczął zacząć studia. W doręczonej przesyłce znajdował się list od Poczty Brytyjskiej z przeprosinami za wszelkie niedogodności. Jak zaznaczają komentatorzy, brzmi to nieco groteskowo, biorąc pod uwagę, że od momentu zamówienia czasopisma do jego doręczenia Wielką Brytanią rządziło 5 premierów, a kraj opuścił Unię Europejską. Na tronie zasiadł też nowy monarcha.
2: No cóż, najważniejsze, że list w końcu po tych 19 latach dotarł. A my zapewniamy, że na kolejne fakty RMF FM nie będziecie musieli tak długo czekać. Zameldujemy się punktualnie o 1:00. Bądźcie z nami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Pięć minut po pełnej melduje się w programie Dobranocka.
0: Słuchacie stacji RMF 2.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Znasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF 2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM, które przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Wtorek pod znakiem upałów. Posłuchajcie, w jakich regionach kraju obowiązują alerty. W faktach także Bruksela i polskie protesty w sprawie europejskiego systemu handlu emisjami. Nieustannie cieszymy się z sukcesu Mai Chwalińskiej na French Open. Posłuchajcie, jak mówiła o nim po powrocie z Paryża.
3: Po prostu przysłowiowo kliknęło.
2: Synoptycy ostrzegają dziś przed upałami. Temperatura maksymalna może wynieść po południu około 30 stopni. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w 5 regionach centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Chodzi o większość województwa mazowieckiego oraz część łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Ostrzeżenia będą obowiązywały dziś od 14 i potrwają do 18. Polskie firmy zalały Brukselę protestami w sprawie europejskiego systemu handlu emisjami. Chodzi o unijne konsultacje społeczne w sprawie propozycji nowych limitów darmowych emisji dwutlenku węgla. W przesłanych opiniach polskie firmy ostrzegają przed bankructwami, ucieczką fabryk z Europy i drastycznymi podwyżkami cen ciepła. Na co konkretnie skarżą się polskie firmy? O tym brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Krajowi producenci alarmują, że komisja chce karać przemysł za prawa chemii. Na przykład w sektorze wapienniczym aż 70% emisji to nieunikniony efekt naturalnych reakcji chemicznych, a nie spalania paliw kopalnych. Z kolei sektor ciepłowniczy ostrzega przed planowanym cięciem darmowych przydziałów o ponad 34% przez wadliwą metodologię wrzucającą wielkie miejskie sieci do jednego worka z mikroinstalacjami. Jeżeli Bruksela nie zmieni stanowiska, to miliardowe koszty zakupu uprawnień zostaną przerzucone na konsumentów, co oznacza wzrost rachunków za ogrzewanie mieszkań.
2: Śląska Krajowa Administracja Skarbowa nałożyła 20 milionów złotych kary dla firmy, które naruszyły unijne sankcje wobec Rosji. Jak informuje nasz reporter Marcin Buczek, przedsiębiorca sprzedawał luksusowe samochody.
5: Auta miały trafiać przez Białoruś do Rosji i tam były rejestrowane. Według ustaleń pracowników Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego przez 6 miesięcy w 2023 roku firma sprzedała poza Unię Europejską ponad 170 samochodów oraz motocykl. Ich wartość to 19 milionów. Euro. Chodzi o złamanie unijnych przepisów z 2014 roku, które zakazują m.in. sprzedaży i dostawy towarów luksusowych do Rosji.
2: Kierowcy, tankowanie będzie dzisiaj nieco tańsze. Od północy obowiązują nowe, maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy o 7 groszy mniej, 5 zł. 93 grosze. W przypadku oleju napędowego górny limit wyniesie 6 zł. 45 groszy za litr, czyli o 3 grosze niżej niż wczoraj. Kandydat PiSu na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki nie obawia się ewentualnej nominacji dla Rafała Sonika jako kandydata koalicji rządzącej. Grzegorz Sroczyński w popołudniowej rozmowie w RMF FM dopytywał, dlaczego Drewnicki nie boi się rywalizacji z Sonikiem, gdyby został kandydatem obozu rządowego.
6: Rafał Sonik to jest znany krakowski biznesmen, między innymi deweloper, milioner, no a krakowianie, jak pokazali ostatnio w referendum, mają dość władzy kogoś, kto wychodzi właśnie z tego środowiska biznesowo-turystyczno-deweloperskiego, bo Miszalski był również przedstawicielem, no zrzekł się udziałów, ale był przedstawicielem przez wiele lat branży turystycznej, na której zarabiał.
7: Ja rozumiem, że ustawilibyście kampanię wyborczą w Sonic Developer, patodeweloperka i tak dalej.
6: Znaczy, to są rzeczy, które ludzie nie chcą. Ludzie nie chcą kontynuacji właśnie tego rodzaju rządu w Krakowie, gdzie nieliczna grupka w ramach pewnego rodzaju koterii, układzików towarzyskich ma wiele kosztem większości mieszkańców Krakowa.
2: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
8: Cieszą nas takie fakty.
2: Maja Chwalińska planuje kilkudniowy wyjazd, by odpocząć i jak sama mówi, mieć energię na nowe wyzwania. Nasza nowa gwiazda tenisa wróciła wczoraj do Polski z Paryża. W turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa wywalczyła 2. miejsce. Tak tłumaczyła swój sukces.
3: Po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że po prostu tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość. Więc tak, więc myślę, że zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość i tak się ułożyło.
2: W najnowszym notowaniu listy WTA Maja Chwalińska awansowała ze 114 na 21 miejsce. Wcześniej nigdy nie plasowała się w najlepszej setce. Gratulujemy i prosimy o jeszcze. I oczywiście polecamy kolejne fakty RMF FM o 20. O drugiej przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No to jeszcze raz.
0: Ta pszczółka, którą tu widzicie, sobie... RMF 2.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Plan i gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajmy.
2: Podczas powrotu prezydenta Zełenskiego z Londynu Rosjanie po raz kolejny ostrzelali ukraińskie miasta. Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych zapewnia, że jego kraj w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa nie cofnie się przed użyciem broni jądrowej. Nadal występują utrudnienia na Krajowej 26 w Zachodniopomorskiem. Droga tam jest zablokowana w obydwu kierunkach. Rosyjskie wojska ponownie zaatakowały północno-wschodnią Ukrainę. W mieście Czuchujew w obwodzie charkowskim zginęły 3 osoby, dwaj mężczyźni i kobieta. Po strzale wybuchły pożary, trwa tam akcja ratunkowa. A pod ostrzałem znalazło się także Charków. Rannych zostało tam co najmniej 6 osób, uszkodzony został budynek infrastruktury komunalnej, a w kilku częściach miasta wybuchły pożary. Ataki nastąpiły w czasie powrotu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Londynu, gdzie rozmawiał z europejskimi przywódcami o dalszych działaniach na rzecz zakończenia wojny. Tymczasem rosyjski wiceminister spraw zagranicznych w rozmowie z dziennikiem Izvestia miał oświadczyć, że, tu cytat, Rosja i Białoruś są stale gotowe do użycia wszelkich dostępnych środków, w tym broni jądrowej, w celu zapewnienia swojego bezpieczeństwa. Przedstawiciel rosyjskiej dyplomacji podkreślił, że Moskwa i Mińsk traktują kwestię bezpieczeństwa jako priorytet i utrzymują gotowość do wykorzystania pełnego spektrum dostępnych środków odstraszania. Wracamy do kraju i teraz uwaga dla kierowców w Zachodniopomorskiem. Utrudnienia na drodze krajowej nr 26 mogą potrwać do rana. Przypomnijmy, między Chojną a Krajnikiem Dolnym po wystrzale opony przewróciła się ciężarówka przewożąca płynny asfalt. Trasa nadal jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Trwają tam teraz działania związane z wypompowaniem ładunku i podniesieniem pojazdu. Wyznaczono już objazdy drogami wojewódzką 122 i krajową 31. Jak wspomniałem, utrudnienia mogą utrzymać się do rana.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Będzie pula darmowych biletów dla młodzieży na podróże koleją. Młodzi pasażerowie z Polski i Niemiec zyskają możliwość bezpłatnej jazdy pociągami po obu krajach. Podczas posiedzenia unijnych ministrów transportu w Luksemburgu minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił tę inicjatywę. Jak to będzie konkretnie wyglądało, to sprawdziła nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
4: Jeszcze w tym roku ruszy konkurs, w którym osoby poniżej 27 roku życia będą mogły zdobyć darmowe bilety na 7 dni podróży wszystkimi kategoriami pociągów.
5: W puli jest 60 tysięcy biletów do podróżowania przez Niemców w Polsce i przez młodych ludzi z Polski po Niemczech.
4: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Projekt wzorowany jest na bilecie przyjaźni francusko-niemieckiej, który jednak zapewnia podróż przez cały miesiąc. W przypadku sukcesu Ministerstwo Infrastruktury planuje kolejną inicjatywę wspólnie z Francją.
2: Polacy są w czołówce najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej. Przeciętny polski pracownik spędza w pracy średnio 38 godzin tygodniowo. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nasz dziennikarz Igor Skrzypek sprawdził, jak wypadamy w porównaniu z innymi krajami.
6: Najkrócej pracują Holendrzy, niespełna 30 godzin tygodniowo, czyli ponad 8 godzin krócej niż Polacy. Więcej czasu w pracy od nas spędzają tylko Litwini, Bułgarzy, Rumuni i Łotysze. Na polski wynik wpływają m.in. pracujący w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Oni spędzają w pracy więcej niż ci zatrudnieni na etacie. Inna sprawa, że coraz więcej i dłużej pracują seniorzy.
7: Jak sobie spojrzymy na liczbę osób, które są w tej chwili w wieku emerytalnym i są aktywne zawodowo, to już, jak dobrze pamiętam, przekraczamy 800 tysięcy.
6: Podkreśla członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek. Do tego w Polsce wyjątkowo niepopularne jest pracowanie na niepełny etat. Takich możliwości jest nad Wisłą niewiele, nieco ponad 6%. Procent pracowników zarabia w ten sposób zdecydowanie poniżej unijnej średniej, która wynosi niemal 18%.
2: W najbliższy weekend stadion Sandecji w Nowym Sączu stanie się miejscem sportowych zmagań i dobrej zabawy. Kilkaset dzieci z niepełnosprawnościami weźmie udział w ogólnopolskim turnieju organizowanym przez Football Plus i Fundację Kickflex. Na Murawie nie chodzi tylko o medale, ale przede wszystkim o wspólnie spędzony czas i nowe znajomości.
8: Kapitalny projekt, który rozwija się z roku na rok.